mnie podgląda. Lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa radzi gromi i

polscy w porcie odetchnęli. Zwiał, nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombin

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27

0: to są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Triumf skrajnej prawicy w niemieckiej Saksonii. Nie będzie końca wojny w Ukrainie przed zimą, mimo weekendowych rozmów. Nasze siatkarki tuż za podium Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. O wynikach tych wyborów mówi cała Europa. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zwycięża w wyborach do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt. AfD uzyskała niemal 44% poparcia, ale nie ma samodzielnej większości. AfD jest określana jako partia skrajnie prawicowa, nacjonalistyczna i populistyczna. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji Unii Europejskiej, na tak także normalizację stosunków z Rosją. Rozmowy Ukraina-USA udane, ale koniec wojny daleko. W Kijowie wieczorem zakończyło się spotkanie ukraińskiego prezydenta ze specjalnymi negocjatorami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, którzy w sobotę odwiedzili Moskwę, gdzie na Kremlu rozmawiali z Władimirem Putinem. Nie ma szansy na pokój przed zimą, przekazał wieczorem ukraiński prezydent. A to dlatego, że Putin zapowiedział, że usiądzie do rozmów, jeśli Ukraina wycofa się ze swoich pozycji i odda Rosji ziemie leżące na wschodzie kraju. Doradca Putina Jurij Uszakow przekazał, że w sobotę rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
2: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy. Armii rosyjskiej wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
1: Po weekendowej misji Amerykanów pozostała więc wola kolejnych spotkań. Termin i miejsce trójstronnych rozmów ma zostać ustalony w najbliższym czasie. Zatrzymany w sprawie zonda krypto Roman Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy mają kontynuować przesłuchanie mężczyzny. Turczynki obroniły tytuł siatkarskich mistrzyń Europy. W finale w Stambule pokonały po zaciętym boju Włoszki 3-2. Biało-czerwone kończą Mistrzostwa Europy bez medalu. Wczoraj w meczu o brązowy krążek uległy Serbkom 1-3 i ostatecznie zakończyły turniej na 4. miejscu, czyli tuż za podium. W grze pozostaje Iga Świątek, która awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polka po wygranej z Czeszką Marię Bułskową była zadowolona i zmęczona.
3: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi. Dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany. Po prostu to było wymagające. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć.
1: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy po dniu przerwy z Chinką Qin Wen Zheng. Początek o 17.30 polskiego czasu.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 22 stopnie, tyle maksymalnie pokażą dziś termometry w kraju. Chłodniej jedynie na Podlasiu i lokalnie w rejonach podgórskich do 18. Zachmurzenie umiarkowane i duże, więcej słońca na Podkarpaciu. Przelotnie może padać na północy.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Jest poniedziałek, jest też po 6 rano, otwieramy oczy, robimy konkretną poranną kawę i oficjalnie meldujemy się przy mikrofonach. Dzień dobry.
6: Sylwia Szarecka, Bartek Skrajnowski, cześć. Witamy Was bardzo gorąco w tym nowym tygodniu. Mamy nadzieję, że weekend dał Wam tyle oddechu, ile potrzeba.
5: A jeśli wchodzicie w ten poniedziałek jeszcze trochę na powolnych obrotach, no to spokojnie, bezstresowo rozkręcamy ten poranek razem z Wami.
6: Włączajcie radio, podkręcajcie głośniki i zaczynamy.

0: sprawdzamy, co przyniesie nam dzisiejszy dzień. W ten poniedziałek imieniny obchodzą Regina, Melchior oraz Ryszard, także wszystkiego najlepszego dla solenizantów.
1: Do tego z nietypowych okazji celebrujemy dziś Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza oraz Błękitnego Nieba oraz Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej Duszera.
0: Pamiętamy o ważnych sprawach, a na ten start tygodnia życzymy Wam wyłącznie czystej i dobrej energii i głębokiego oddechu.
1: Także podkręcamy radio i lecimy dalej z tym poniedziałkiem.
2: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

0: No to uwaga, no bo Włocławek dostał międzynarodową nagrodę i nie za najlepszą kolejkę do urzędu.
1: A za co?
0: Za projekt przy ulicy Cyganka i Brzeskiej w kategorii rewitalizacja i rozwój urbanistyczny.
1: Czyli doceniono to, jak zmienia się ta część miasta.
0: Dokładnie, a zmiany widać już na miejscu, bo przy Cygance powstaje 80 mieszkań.
1: I to jeszcze nie koniec, bo jest plan na dawną fabrykę Bauera.
0: Tam mają być kolejne mieszkania, usługi i garaż podziemny.
1: Czyli okolica dostaje konkretny lifting.
0: No i tym razem ktoś jeszcze wystawił za ten lifting nagrodę.

0: polsku.
1: To znowu ty, rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś,

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Drożyzna na stacjach paliw, w tym tygodniu też podwyżki. Rekordowy wynik skrajnej prawicy w Niemczech. Co dalej? Nowa Ameryka zamiast Nowego Meksyku. Za chwilę o tym, kto stoi za tym pomysłem. Marcin Krzemiński. W tym tygodniu paliwa wyraźnie zdrożeją, zapowiadają analitycy rynku paliw. Diesel może kosztować o ponad 40 groszy więcej za litr, a benzyna o ponad 20. Powodem są ograniczone dostawy ropy z krajów Zatoki Perskiej, napięcia między Iranem a USA oraz wysokie marże rafineryjne, mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
2: Kwestie tego, w jaki sposób rafinerie pozyskują tą ropę, ile są z niej w stanie uzyskać. To, że jest w tym momencie także duży popyt na paliwo, chociażby dieslowskie, to wszystko razem nakłada się na ten właśnie fakt dużych zarobków przetwórców ropy naftowej i te wysokie marże rafineryjne.
1: Jak na razie nic nie wskazuje na to, by ten trend zwyżkowy w cenach hurtowych, a potem na stacjach mógł się zatrzymać. Prawie 44% głosów dostała Alternatywa dla Niemiec we wczorajszych wyborach w Saksonii-Anhalcie, co przekłada się na 39 mandatów w landowym parlamencie. Skrajnie prawicowej, antyeuropejskiej i prorosyjskiej partii brakuje 3 mandatów do samodzielnej większości. To, czy AfD będzie rządzić, zależy od innego populistycznego i prorosyjskiego ugrupowania. Więcej na ten temat z Magdeburga, Tomasz Orchowski.
3: To rekordowy wynik AfD, która uzyskała ponad 2 razy więcej głosów niż w wyborach 5 lat temu. Wszystko to przy znacznie wyższej frekwencji, która wyniosła prawie 80%. To historyczny, sensacyjny wynik naszych kolegów tutaj w Saksonii-Anhalcie. To zresztą najlepszy rezultat, jaki jakakolwiek partia kiedykolwiek osiągnęła w tym landzie. Jesteśmy dumni z partii i zwłaszcza Ulricha Zygmunta, który przeprowadził znakomitą kampanię. Cieszyła się w telewizji ZDF jedna z przewodniczących AfD, Alice Weidel. Wspomniany przez nią Zygmunt deklaruje, że nie pójdzie na żadne daleko idące kompromisy podczas rozmów z BSW.
1: Prokuratura w Katowicach będzie dziś kontynuować przesłuchanie wspólnika założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Roman Rzet w weekend został zatrzymany. To 5 osoba, która jest w rękach wymiaru sprawiedliwości w związku z tą aferą. Śledczy chcą dowiedzieć się, czy miał on coś wspólnego z niewyjaśnionym dotąd zaginięciem prezesa BitBay, Sylwestra Suszka. To przelot dużego stada ptaków poderwał wczoraj do działania dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Dorsz informowało w niedzielę po południu, że prowadzi czynności sprawdzające w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Tym razem więc był to fałszywy alarm. Donald Trump w swoich mediach społecznościowych zasugerował zmianę stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Zdaniem amerykańskiego prezydenta taka nazwa byłaby, tu cytat, bardziej prestiżowa i piękna dla mieszkańców tego stanu, który ma wprost niewyobrażalny potencjał. Wpis już wywołał sprzeciw wielu lokalnych polityków, a pojawił się kilkanaście dni po tym, jak Trump podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Poranek pogodny na południowym wschodzie, czyli głównie na Podkarpaciu, potem przewaga chmur. Na północy może padać deszcz, chłodno, na północnym wschodzie od 16 do 18, w pozostałych regionach do 22 stopni. Jutro spora zmiana, na południu lokalnie nawet 30.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki jednak bez medalu na Mistrzostwach Europy. W półfinale przegrały z Włoszkami 1-3, a wczoraj w meczu o brąz również ugrały tylko seta w meczu z Serbkami. Oczywiście, że jest niedosyt, mówi liderka naszej kadry Magdalena Stysiak.
6: Jest wielka szkoda, ale cieszę się, że walczyłyśmy. Dałyśmy naprawdę zawsze maksa, starałyśmy się walczyć do ostatniej piłki. Wyszłyśmy z grupy B żadnej przegranej. Byłyśmy nastawione bojowo. Chciała sobie powiedzieć, że granie w czwórce już i to Europa jest najmocniejsza. Tak ja powtarzam, grałyśmy z potęgami. Ale my musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy.
5: Tytuł obroniła Turcja, pokonując w finałowym meczu w Stambule Włochy 3-2. Znamy już połowę ćwierćfinalistek wielkoszemowego US Open. Bez trudu do najlepszej ósemki awansowała liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka. Pokonała Taylor Townsend 6-4, 6-3. Teraz czekają starcie z triumfatorką Wimbledonu Lindą Noskową. Czeszka broniła szpilek meczowych, ale ostatecznie wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk 7-5, 5-7, 6-4. Do ćwierćfinału awansowały także dwie Amerykanki Jessica Pegula i Emma Navarro. A dziś o ćwierćfinał zagra Iga Świątek, jej rywalką będzie Chinka Qin Wenzheng. Lech Poznań wciąż liderem piłkarskiej ekstraklasy. Raków nadal na ostatnim miejscu. W bezpośrednim starciu tegorocznych pucharowiczów Kolejusz wygrał z drużyną z Częstochowy 1-0. Tylko punkty do Lecha traci Górnik Zabrze, który wygrał na wyjeździe z Krakowią również 1-0. 3 punkty mniej ma Jagiellonia Białystok po wygranej ze Śląskiem Wrocław 2-1. Fantastyczny występ Kimiego Antonellego w domowym wyścigu Formuły 1 Grand Prix Włoch. Lider Mistrzostw Świata wygrał wyścig na torze Monza, choć startował do niego z końca stawki po wymianie silnika. Drugi był jego kolega z Mercedesa George Russell, a trzeci Holender Max Verstappen. Belg Wout Van Aert z drużyny Visma Lisabajk wygrał w Kordowie 15 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Lider klasyfikacji punktowej odniósł drugie zwycięstwo etapowe w tegorocznej Vuelcie 2 dni po sukcesie w miejscowości Loja. Liderem wyścigu jest wciąż Hiszpan Enric Mas.
7: Jest parę minut po godzinie 7:00. Szybki raport pogodowy dla Wrocławka i okolicy. Poranek rześki, bo na termometrach wciąż okolice 10 stopni, więc ciepła bluza w drodze do pracy czy szkoły jak najbardziej się przyda.
8: Ale w ciągu dnia aura pięknie się poprawi i dobijemy do przyjemnych 21 stopni, więc zapowiada się naprawdę ładny wrześniowy poranek.
7: A u nas w głośnikach ciepły, słoneczny klimat bez przerwy, także zostańcie razem z nami.

0: No to słuchajcie, mamy chyba najbardziej zaskakujący lot tego weekendu, no bo wojsko sprawdziło niezidentyfikowany obiekt, który miał pojawić się nad Polską od strony Białorusi.
1: Był śmigłowiec, były systemy radiolokacyjne, była kontrola sytuacji.
0: No i po całej akcji okazało się, że to po prostu duże stado ptaków.
1: Czyli ptaki przeleciały przez Polskę w asyście wojskowej.
0: No i nawet nie musiały okazywać dokumentów.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejny seans filmowy oraz jak wygląda aktualna sytuacja na ulicy 3 Maja. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. We wrześniu rozpoczyna się drugi etap projektu zatytułowany Lekcje niewolności. Mówi Izabela Trojanowska, Dyskusyjny klub filmowy Ósemka.
2: Już w najbliższy wtorek, 8 września, serdecznie zapraszam do Teatru Impresaryjnego o godzinie 18 na wielkie kinowe emocje. Zobaczymy poruszający, bardzo poruszający norweski film, dokument pod tytułem Portret zdezorientowanego ojca w reżyserii Gunnara Halla Jensena. To bardzo uniwersalna, kręcona przez ponad 20 lat opowieść o najtrudniejszej roli mężczyzny, roli rodzica. Ten niezwykle szczery, uniwersalny i nagradzany na całym świecie dokument w Polsce na festiwalu Millennium Docs Against Gravity w 2025 roku zdobył nagrodę magazynu Newsweek Psychologia za najlepszy film o tematyce psychologicznej. Dlatego obok tego filmu nie da się przejść obojętnie. Zapraszamy do Teatru Impresaryjnego i widzimy się o godzinie 18. I seanse są bezpłatne dzięki temu, że cały projekt filmowy Podróże z Orlenem sfinansowany jest ze środków Fundacji Orlen. Dziękuję bardzo i zapraszam.
1: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to okazja do rozmowy o wolności, rodzinie i trudnych doświadczeniach, które kształtują nasze życie. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego. Przedsiębiorcy i mieszkańcy ulicy 3 Maja, na której pracę prowadzi Balzola, skarżą się, że nie mają gdzie parkować samochodów. Dodatkowo działania ciężkiego sprzętu powodują drgania starych kamienic, prowadząc do ich uszkodzeń. Pojawiła się również informacja o zamknięciu dotychczas otwartej części ulicy 3 Maja. Mówi Jakub Steinwald, główny specjalista do spraw kontaktu z mediami w biurze prezydenta.
3: Kontynuowane są prace na ulicy 3 Maja, tam toczy się inwestycja 3 Maja w UNERF-em i tutaj kontynuowane są prace związane z robotami ziemnymi, z tworzeniem podbudów na całej szerokości ulicy. Natomiast głównym zadaniem jest teraz ułożenie nawierzchni z płyt granitowych, ponieważ jest to niezbędny element warunkujący wykonawcy przejście na kolejny etap inwestycji. Obecnie toczą się prace na dwóch etapach. Ten z kolei jest podzielony na trzy odcinki. Od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. Natomiast warunkiem umowy jest właśnie to, że jeżeli na pierwszym etapie tej inwestycji zostaną ukończone prace związane z układaniem nawierzchni, to dopiero wtedy wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap tej inwestycji.
4: Właśnie ostatnio pojawiła się informacja, że ulica 3 Maja, ta jej część bliżej Zielonego Rynku, również będzie zamknięta dla ruchu kołowego, jednak to miało nastąpić od 1 września, jednak to się nie stało.
3: Tak, wykonawca, mogę powiedzieć, po prostu troszkę się może pospieszył, chcąc oczywiście dobrze, przygotowując sobie jakby teren pod przejście na kolejny etap inwestycji. Tutaj była prośba do mieszkańców o to, żeby przeparkowali ewentualnie swoje pojazdy.

0: prace mają zostać zakończone do końca października tego roku. Ratusz nie miał sygnałów od wykonawcy, że termin zostanie przekroczony.
1: Słuchacie Pulsu Włocławka. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Jeżeli jedziecie autobusem MPK, to uwaga, na linię numer 11 od dzisiaj zmienia się jej trasa objazdowa.
1: Czyli warto zerknąć, którędy teraz pojedzie autobus i gdzie będzie można wysiąść.
0: No w kierunku Dębowej pętli autobusowej pojedzie m.in. Wieniecką, Obwodową, Kapitulną, Planty, Wiejską i Miłą.
1: A przystanek zastępczy to Arentowicza 01.
0: A w drugą stronę dochodzą m.in. przystanki przy ulicy Miłej i Arentowicza 02.
1: Czyli linia 11 ma nową trasę, warto ją sprawdzić, zanim sprawdzicie ją na własnej skórze.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Weekendowe rozmowy dotyczące zakończenia wojny, co z nich wynika. Potem prognozy dotyczące kredytów i pogody. Będzie też bardzo młody, początkujący kierowca ze Śląska. Marcin Krzemiński. Najpierw w Moskwie, potem w Kijowie toczyły się w weekend rozmowy specjalnych wysłanników prezydenta USA Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Po wczorajszych rozmowach prezydent Ukrainy ma nadzieję na zorganizowanie trójstronnych negocjacji z udziałem Rosji, ale na razie nie słychać, by misja negocjacyjna Amerykanów zakończyła się jakimiś ustaleniami. Marcin Starzec.
2: Zełenski zaznaczył, że rozmowy Ukrainy z Amerykanami były bardzo merytoryczne. Jednym z tematów były kwestie terytorialne. Nie oznacza to, że rozmawialiśmy o tym bardzo długo, ale mieliśmy możliwości omówienia i myślę, że w każdym przypadku te trudne kwestie można rozwiązać. W sobotę amerykańscy negocjatorzy rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem. Kreml określił to spotkanie jako niezwykle szczere.
1: Portal Kyiv Independent przekazuje, że Donald Trump ma dziś przeprowadzić rozmowy telefoniczne z przywódcami Rosji i Ukrainy. Mają one dotyczyć właśnie weekendowych rozmów. Kredytobiorcy jeszcze długo nie mają co liczyć na kolejną ulgę w ratach. Jutro zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, ale ekonomiści są zgodni. Decyzja o obniżeniu stóp procentowych nie będzie ani w środę, ani przez wiele kolejnych miesięcy. Wojciech Kowalik.
3: Powód jest jeden. Znów rosnąca inflacja. Choć droga do kolejnej obniżki stóp nie jest całkowicie zamknięta, to jest daleka i długa, mówi ekonomista PKO SA Sebastian Roy.
4: Byłbym zdania, że te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku, czyli już w końcówce 2027 roku.
3: A to oznacza, że kredytobiorcy mogą w swoich budżetach na dłużej planować obecne poziomy rat.
1: Tyle prognozy finansowe są też pogodowe i mogą wielu zaskoczyć. Wracają bowiem upały, głównie na południu i południowym wschodzie. Jutro tam lokalnie do 30 stopni, a w środę już alerty pierwszego stopnia to oczywiście prognozy. Od Śląska przez Świętokrzyskie, Małopolskę, po Lubelszczyznę i Podkarpacie. Generalnie tylko w górach chłodniej. Na południowym zachodzie z kolei możliwe burze, a w powiatach w środkowo-zachodniej i północnej na wschodniej Polsce możliwe ulewy. Późnym popołudniem będzie wiadomo, kto ostatecznie startuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Komisja Wyborcza kończy weryfikację podpisów złożonych na listach pod kandydaturami. Wybory w stolicy Małopolski są konieczne, bo w połowie kadencji odwołany został prezydent Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Trzylatek wsiadł do auta rodziców i odjechał. Do nietypowego zdarzenia doszło w sobotę w Lędzinach na Śląsku. Dziecko zabrało kluczyki, odpaliło auto i odjechało niedaleko od domu, bo po 20 metrach auto zderzyło się ze słupem sieci internetowej. Na szczęście maluchowi nic się nie stało. Rodzice byli trzeźwi i nie mniej zaskoczeni niż policja, która też dotarła na miejsce. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 17 stopni na Suwalszczyźnie, 19 w Wielkopolsce, 20 w Trójmieście, 21 na Kujawach, 22 na Podkarpaciu, 23 w Małopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Takie maksymalne dziś temperatury. Przewaga chmur, na północy może padać deszcz.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Z jednej strony świetny wynik, z drugiej niedosyt, bo medal był blisko. Polskie siatkarki zakończyły Mistrzostwa Europy na czwartym miejscu. W meczu o brązowy medal przegrały w Stambule z Serbią 1-3, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
7: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu, gdzieś tam nie weszliśmy w niego dobrze. Dwa przegrane sety na sam początek, ale myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiliśmy co mogliśmy, po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii.
6: Tak samo jak 2 lata temu po złoto sięgnęła Turcja, pokonując w finale Włochy 3-2. Iga Świątek zagra dziś ćwierćfinał US Open i rywalką w czwartej rundzie będzie Chinka Qinwen Zheng. Polka do meczu przystąpi po bardzo zaciętym, trudnym spotkaniu z Czeszką Marii Bouskową.
8: No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć i no i dobrze, bo no takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
6: Mecze Świątek kontra Zheng o 17:30. Mistrzowie Anglii i Hiszpanii wciąż nie pokonani w tym sezonie. Arsenal wygrał derbowe starcie z Chelsea Londyn 2-1 i ma komplet punktów po 3 kolejkach. A czwarty kolejny mecz wygrała FC Barcelona, tym razem rozbijając na wyjeździe Walencję 5-0. A jak spisali się w weekend Polacy? Robert Lewandowski strzelił 5. gola w MLS, a jego Chicago Fire zremisowało z Toronto FC 4-4. Przemysław Frankowski po asyście Sebastiana Szymańskiego zdobył bramkę dla Stade Rennes w wygranym 2-1 meczu z Angers. Trzeciego w tym sezonie gola w Turcji strzelił Adrian Benedyczak, którego zapewne obserwuje Jan Urban, szukając dla kadry alternatywy dla Roberta Lewandowskiego. Sparta Wrocław i Presy Toruń bardzo blisko awansu do wielkiego finału żużlowej Ekstraligi. Obie ekipy wygrały pierwsze mecze półfinałowe i to na wyjazdach. Sparta pokonała w Lesznie Unię 55-35, a broniący tytułu torunianie po raz pierwszy od ponad 30 lat wygrali w Lublinie. Pokonali Motor 48-42. Rewanże w niedzielę. To jeszcze rajdowe Mistrzostwa Europy. Broniący tytułu Mikołaj Marczyk zajął 3. miejsce w rajdzie Walii. Mistrzostwo zapewnił sobie Fin temu Suninen, który był 2., a najszybszy był Brytyjczyk Chris Meek, który startuje tylko w pojedynczych rajdach. Do zakończenia rywalizacji został już tylko rajd Portugalii. Marczyk powalczy w nim o wicemistrzostwo z Włochem Andreą Mabellinim.
9: Jest parę minut po godzinie 8:00. Pierwsza poranna fala pośpiechu już za nami, a my wrzucamy jeszcze wyższy bieg poniedziałkowej energii.
10: Serwujemy idealnie dobrany zestaw muzyczny na dobre wejście w ten cały nowy tydzień.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No i proszę bardzo, jest nowy rekord Polski na 1500 metrów i najlepsze jest to, że jego autorką znowu jest Klaudia Kaźmierska.
1: To już robi się bardzo ciekawa sytuacja, bo ona właśnie poprawiła swój własny rekord.
0: I to po niespełna 2 tygodniach.
1: 23 sierpnia w Chorzowie 3 minuty 55 sekund i 59 setnych, a w weekend w Brukseli 3 minuty 54 sekundy i 0,5 setnych.
0: Czyli ponad 1,5 sekundy szybciej.
1: A do tego zwycięstwo w finale diamentowej ligi to już naprawdę jest się czym pochwalić.
0: No zwłaszcza, że mówimy o zawodniczce Wektry Włocławek.
1: I coś mi mówi, że ten sezon Klaudii jeszcze będziemy długo wspominać.
2: WPP na 101,4 FM.

0: No to proszę bardzo, we włocławskich szkołach szykują się zmiany i spokojnie, nie chodzi o nowy plan lekcji.
1: Miasto chce przygotować 3 szkolne obiekty jako miejsca ukrycia.
0: Łącznie mają pomieścić około 834 osoby.
1: Największy

0: No w Konecku jest teraz miejsce, w którym można powiedzieć naprawdę. Od pomysłu do konkretu, bo oficjalnie otwarto tam nowy budynek szkoły muzycznej.
1: A szkoła działa od 2020 roku. Na początku było 83 uczniów, dzisiaj jest już ich 139.
0: No i wcześniej szkoła musiała dzielić przestrzeń z podstawówką. Teraz ma własny budynek, salę, instrumenty i nawet schody z motywem nuty z Poloneza Killara.
1: Czyli patron jest obecny nie tylko na tabliczce.
0: Zdecydowanie. I to chyba jest też szkoła, w której nawet schody mają coś do zagrania.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dziś ma ruszyć proces w sprawie śmierci Natalii Zandrychowa. Lokalna wygrana oddźwięk międzynarodowy. Wrócimy do triumfu niemieckiej AfD. Po Żuławach znów mają jeździć pociągi. Marcin Krzemiński. Za pół godziny przed sądem rejonowym w Wadowicach rusza proces w głośnej sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Na ławie oskarżonych zasiądą trzej policjanci z komisariatów w Andrychowie i Kętach, którzy zdaniem prokuratury mogli przyczynić się do śmierci dziewczyny. Katarzyna Młynarczyk.
2: W listopadzie 2023 roku dziewczynka wyszła rano do szkoły. Po drodze źle się poczuła i zadzwoniła do ojca, mówiąc, że ma mroczki przed oczami i nie wie, gdzie jest. Kilka godzin później znaleziono ją w stanie głębokiej hipotermii. Zmarła w szpitalu. Prokuratura zarzuca policjantom niedopełnienie obowiązków oraz narażenie nastolatki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Według śledczych funkcjonariusze nie wysłali na czas patroli i nie uruchomili niezwłocznie lokalizacji telefonu dziewczynki. Teraz sąd ma ocenić, czy ich zaniechania mogły mieć wpływ na tragiczny finał tej sprawy.
1: W Sejmie jest już wniosek o komisję śledczą w sprawie zonda krypto. Prześwietlić aferę chce Mateusz Morawiecki i jego Rozwój Plus. Pod wnioskiem podpisało się ponad 60 parlamentarzystów, także z Konfederacji i Partii Razem. Małe są jednak szanse, by komisja powstała, bo nie popiera tego ani rządząca koalicja, ani PiS. Tymczasem w prokuraturze w Katowicach kolejny dzień ma dziś zeznawać wspólnik założyciela BitBay, Roman Rzet. Napisaliśmy historię, wyborcy opowiedzieli się za zmianą, powiedział lider Alternatywy dla Niemiec w Saksonii-Anhalcie Ulrich Siegemund już po ogłoszeniu pierwszych prognoz wyborczych w tym niemieckim landzie. AfD zgarnęło blisko 44% głosów we wczorajszych wyborach, ale nie ma samodzielnej większości, więc to, czy będzie rządzić, zależy od pozostałych ugrupowań. Wyniki, choć lokalne, to komentuje cały świat. Lider hiszpańskiej prawicowej partii Vox mówi o nadziei dla Europy. Separatyści z Katalonii piszą o tragedii. Sukcesu gratuluje włoski ultraprawicowy wicepremier Matteo Salvini. Składaje też AfD Elon Musk. Rosyjscy publicyści wieszczą nowe, lepsze otwarcie dla niemiecko-rosyjskich relacji. A premier Donald Tusk pisze z kolei na portalu X, że tu cytat, w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacji i PiS. Po Żuławach znów będą jeździć pociągi. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na odtworzenie zamkniętej blisko 40 lat temu linii łączącej Nowy Dwór Gdański z Szymankowem. Pociągi mają kursować m.in. przez nieczynną dziś stację Nowy Staw. Jego mieszkańcy wspominają, jak to kiedyś jeździło się koleją po Żuławach.
3: Co im wspominamy, bo z dzieciństwa pamiętamy to inaczej. To funkcjonowało wszystko. Teraz no bardzo miło, no ale zobaczymy, jak będzie, nie?
4: Autobusowa później była komunikacja, nie? Myśmy jeździli, bo ja jeździłam nawet do Szymankowa do pracy, więc...
5: Ciekawe. Pociągiem lepiej niż autobusem.
4: No znaczy się, ja jeździłam, bo ja jeździłam jakiś czas pociągiem, to wolałam pociągiem jeździć.
1: Pociągi na 25-kilometrową linię kolejową powrócą w przyszłym roku.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paryski koszmar na drodze Igi Świątek do ćwierćfinału US Open. Polka powalczy dziś o najlepszą ósemkę wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku z Chinką Qin Wenzheng, która dwa lata temu...
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paryski koszmar na drodze Igi Świątek do ćwierćfinału US Open. Polka powalczy dziś o najlepszą ósemkę wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku z Chinką Qin Wenzheng, która dwa lata temu pozbawiła ją szans na olimpijskie złoto. Świątek do meczu przystąpi po wyczerpującym spotkaniu w trzeciej rundzie.
7: Nie, no bez przesady. W sensie, no na pewno się zmęczyłam, ale mogę się spokojnie zregenerować. Myślę, że bardziej... Po prostu intensywność tego meczu mogła dużo kosztować, ale tak czy siak był to mecz dwusetowy, faktycznie długi, jak na te dwa sety. No ale cieszę się, że raczej będę patrzyła na pozytywy, które wyciągnę z tych meczów.
6: Spotkanie rozpocznie się na centralnym korcie o 17.30. A do najlepszej ósemki awans w niedzielnych meczach wywalczyły Arena Sabalenka, Linda Noskowa, Jessica Pegula i Emma Navarro. Lech Poznań z kolejnym cennym zwycięstwem w Ekstraklasie. Kolejusz pokonał Raków Częstochowa 1-0 i umocnił się na prowadzeniu. Raków pozostaje bez punktu i jest ostatni. Punkt do Lecha traci Górnik Zabrze, który wczoraj wygrał na wyjeździe z Krakowią 1-0, a 4 punkty mniej ma Jagiellonia. Zespół z Białegostoku pokonał wczoraj Śląsk Wrocław 2-1, mówi trener Adrian Siemieniec.
8: Uważam, że w drugiej połowie do sytuacji rzutem karnym mieliśmy kontrolę nad spotkaniem pełną i dobrze nim zarządzaliśmy. No ale wiadomo, jak ty przy stanie 2-0 tracisz gola w takim fragmencie meczu na 2-1, to zawsze się zrobi troszkę pikantnie, jeżeli chodzi o atmosferę spotkania, i tak też było w tym przypadku.
6: Dziś dwa mecze kończące 7. kolejkę Ekstraklasy. Wieczysta Kraków zagra z Zagłębiem Lubina, Pogoń Szczecin z Wisłą Płock. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję. Nie powiedział tego wprost podczas weekendowej wizyty w Polsce, ale poinformowała o tym FIFA. Infantino przyleciał do naszego kraju na Mistrzostwa Świata Kobiet w lat 20. Kimi Antonelli umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoch w wielkim stylu wygrał domowy wyścig na torze w Monzy, bo startował do niego z końca stawki. Za Antonellim do mety dojechali George Russell, także z Mercedesa, oraz Max Verstappen z Red Bulla.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na zmiany słońce i chmury, choć przewaga tych drugich, na północy może padać deszcz. Na termometrach od 17 stopni maksymalnie na Suwalszczyźnie do 23 w Małopolsce, na Śląsku i na Pomorzu Zachodnim.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: 9 na naszych radiowych zegarach, wrześniowy poranek
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: 9 na naszych radiowych zegarach, wrześniowy poranek rozkręca się na dobre. Kawa na biurku już pewnie stoi, więc praca idzie od razu sprawniej.
11: Cokolwiek dzisiaj robicie, w trasie, w biurze czy w domu, dbamy o to, żeby poniedziałek mijał szybko i bezstresowo.
10: Podkręcamy radio i serwujemy Wam kolejne świetne numery.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Jeżeli ostatnio spacerowaliście nad Zgłębiączką, to pewnie zauważyliście, że natura mocno przejęła tam inicjatywę.
1: Roślinność jest już nie tylko na brzegach, widać ją też w samym korycie. Do tego dochodzą gałęzie i śmieci.
0: No ale wiadomo, kiedy zacznie się sprzątanie, w najbliższą środę.
1: I zakres jest całkiem spory. W granicach Włocławka zostanie uporządkowane 6 km i 642 metry rzeki.
0: Będą wykaszane skarpy i dno, usuwane rośliny zakorzenione w korycie, gałęzie, zatory i odpady.
1: No i przetamowania bobrowe.
0: Tak, bobry też pojawiły się na liście rzeczy do uporządkowania.
1: Ciekawe, czy dostały już informacje o terminie.

0: po polsku.
1: Hej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

0: No to teraz uwaga, rzeczy naprawdę ważna, najwyższej wagi. No proszę się skupić, bo zmieniamy historię naszej anteny.
1: Brzmi poważnie.
0: No do tej pory mieliśmy kinowe wtorki. No i sama nazwa mówiła wszystko. We wtorki rozmawialiśmy o kinie, najnowszych premierach, no i tym, co właśnie wchodzi na ekrany i co warto zobaczyć.
1: Ale nadszedł czas na zmiany.
0: No i od teraz.
1: Nie będziecie musieli czekać do wtorku.
0: Bo oficjalnie zmieniamy nazwę na kinowe poniedziałki.
1: Czyli bardzo skomplikowana operacja, zmieniamy jeden dzień tygodnia na drugi.
0: No i dzięki temu już od poniedziałku będziecie wiedzieć, co nowego pojawi się w kinie.
1: Premiery, najciekawsze filmy i wszystko, co warto mieć na radarze przed wizytą w kinie.
0: No więc zapraszamy już dzisiaj po 11 na kinowy poniedziałek.
2: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

0: No to teraz mam historię, która może sprawić, że po powrocie do domu zaczniecie dokładniej oglądać swoje stare meble.
1: Bo mieszkanka Wawrzymit wyrzuciła starą komodę.
0: No a później okazało się, że w środku były jej oszczędności życia. Ponad 42 tysiące euro.
1: I komody już nie było.
0: No na szczęście po 4 dniach udało się ją odnaleźć i odzyskać całą kwotę.
1: Czyli starej komody jednak nie warto tak szybko skreślać.
0: No zwłaszcza jeśli może być warta ponad te 42 tysiące euro.
2: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Paliwo bije kolejne rekordy cenowe, a końca podwyżek nie widać. Dziś telefoniczne rozmowy Trump-Putin-Zełenski. Nasze siatkarki bez podium w Stambule, ale i tak udowodniły, że są w światowej czołówce. Marcin Krzemiński. 9 zł za litr diesla. Psychologiczna bariera może paść jeszcze w tym tygodniu, prognozują analitycy paliw. Podwyżki, które czekają nas na stacjach w tym tygodniu, podbiją stawki za litr o kilkadziesiąt groszy. Benzyna 95 może kosztować około 8 zł za litr.
2: Jeśli chodzi o olej napędowy, co najmniej to o te 40 groszy wyżej. Rzeczywiście te ceny nie miały jeszcze takiego pułapu. No niestety to coś dzieje się na Bliskim Wschodzie, bynajmniej kończyć się nie zamierza.
1: Mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol.pl. Cieszą się ci, którzy jeżdżą na autogaz. Cena litra nie przekracza 3 zł. A propos podróży, dziś w nocy i jutro w nocy w tunelu na Zakopiance pod Luboniem Małym mają być prowadzone prace serwisowe. Na to oznacza, że drogowcy będą czasowo zamykać poszczególne nitki tunelu. Dziś od 22 do 6 rano zamknięty będzie przejazd w kierunku Nowego Targu, a od 1.30 do 2 w nocy w kierunku Krakowa. Jutro z kolei będzie odwrotnie. 47-latek poszukiwany europejskim nakazem aresztowania m.in. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym został zatrzymany w Hiszpanii i sprowadzony do Polski, informuje lubelska policja. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Mieszkaniec powiatu chełmskiego działał co najmniej od sierpnia 2024 roku do początku 2025, m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i Łasku. Według śledczych mężczyzna miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, a także przewozić wybory tytoniowe bez akcyzy za blisko 18 milionów złotych. Donald Trump ma dziś telefonicznie rozmawiać z przywódcami Rosji i Ukrainy. To kolejny krok po weekendowych spotkaniach wysłanników amerykańskiego prezydenta w Moskwie i Kijowie. Cezary Jaszczyk.
3: Rozmowy amerykańskiej delegacji w ukraińskiej stolicy zakończyły się wieczorem i objęły w sumie 3 rundy. W jednej brali udział przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Każda ze stron zachowuje dystans i nie zdradza szczegółów rozmów, ale wiemy, że głównym tematem miał być powrót do rozmów trójstronnych z bezpośrednim udziałem Rosjan i Ukraińców przy jednym stole. Prezydent Wołodymyr Zełenski, nie wchodząc w szczegóły, przyznał, że w czasie spotkania padło kilka nowych pomysłów, a Ukrainie cały czas zależy na jak najszybszym zakończeniu wojny.
1: To był świetny turniej. Polskie siatkarki udowodniły, że są już w ścisłym światowym topie, ale dowiedziały się również, że do tych absolutnie najlepszych zespołów jeszcze trochę im brakuje. Biało-czerwone z Mistrzostw Europy wracają ostatecznie bez medalu. Michał Waszkiewicz.
4: 7 lat czekały Polki, by znów bić się o medale dużej imprezy i tak samo jak w 2019 roku, także na Mistrzostwach Europy, także w Turcji znów zakończyły rywalizację na 4. miejscu. W półfinale przegrały z Włoszkami, a w meczu o brąz z Serbkami, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
5: Boli to, że gdzieś tam, gdy dotarłyśmy do tej czwórki, nie potrafiłyśmy dać od siebie gdzieś tam jeszcze więcej, żeby pokonać tak naprawdę te potęgi.
4: Złoto dla Turcji, srebro dla Włoch, brąz dla Serbii.
1: Polskie siatkarki ostatni raz na podium Mistrzostw Europy stały natomiast 17 lat temu.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Więcej słońca możliwe na Podkarpaciu, na północy może padać deszcz. Na termometrach 17-18 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 19 w Wielkopolsce, 20 na Mazowszu, 21 na Kujawach, 22 na Podkarpaciu, 23 na Pomorzu Zachodnim.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jest 10 na naszych radiowych zegarach. Wchodzimy w drugą część przedpołudnia z uśmiechem i w doskonałym tempie.
8: Mamy dla Was dużo dobrej muzyki i wyłącznie pozytywny klimat na resztę tego poniedziałku.
7: Zostańcie z nami, gramy dla Was dalej.

0: No i jest taki lokalny temat, przy którym trochę wychodzi. Chcesz dobrze, a potem i tak trzeba zdecydować, co ważniejsze. No i przy Pogodnej 1 miał powstać parking na 60 samochodów, ale mieszkańcy zagłosowali przeciw.
1: 73 osoby były za, 90 przeciw, jedna się wstrzymała, czyli parking przegrał 17 głosami.
0: No i najlepsze jest to, że pomysł parkingu wcześniej sam wyszedł właśnie od mieszkańców.
1: Czyli miejsca nie przybędzie, zieleni na razie też nie ruszą.
0: No i problem z parkowaniem zostaje, tylko teraz trzeba znaleźć inne rozwiązanie.
2: Po polsku na 101 i 4 FM.
3: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Policja podsumowała działania Bezpieczna droga do szkoły. Co dalej z ulicą 3 Maja oraz spotkaniem z Piotrem Kościelnym we włocławskiej bibliotece. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Włocławscy policjanci przez cały wrzesień prowadzą akcję Bezpieczna droga do szkoły. Mundurowi patrolują okolice szkół i przejścia dla pieszych, a w kolejnych dniach będą również spotykać się z uczniami, by rozmawiać o bezpieczeństwie. Policjanci przeprowadzili także akcję Trzeźwy poranek. W ciągu kilku godzin sprawdzili trzeźwość 1340 kierujących. Zatrzymano 3 kierowców samochodów po alkoholu oraz 2 nietrzeźwych rowerzystów. Cykliści zostali ukarani mandatami po 2500 zł, a 3 kierowcom zatrzymano prawa jazdy. Przedsiębiorcy i mieszkańcy ulicy 3 Maja, na której pracę prowadzi Balzola, skarżą się, że nie mają gdzie parkować samochodu. Dodatkowo działania ciężkiego sprzętu powodują drgania starych kamienic, prowadząc do ich uszkodzeń. Pojawiła się również informacja o zamknięciu dotychczas otwartej części ulicy 3 Maja. Mówi Jakub Steinwald, główny specjalista do spraw kontaktu z mediami w biurze prezydenta.
2: Kontynuowane są prace na ulicy 3 Maja, tam toczy się inwestycja 3 Maja w UNERF-em i tutaj kontynuowane są prace związane z robotami ziemnymi, z tworzeniem podbudów na całej szerokości ulicy. Natomiast głównym zadaniem jest teraz ułożenie nawierzchni z płyt granitowych, ponieważ jest to niezbędny element warunkujący wykonawcy przejście na kolejny etap inwestycji. Obecnie toczą się prace na 2 etapach. Ten z kolei jest podzielony na 3 odcinki. Od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. Natomiast warunkiem umowy jest właśnie to, że jeżeli na pierwszym etapie tej inwestycji zostaną ukończone prace związane z układaniem nawierzchni, to dopiero wtedy wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap tej inwestycji.
3: Właśnie ostatnio pojawiła się informacja, że ulica 3 Maja, ta jej część bliżej Zielonego Rynku, również będzie zamknięta dla ruchu kołowego, jednak to miało nastąpić od 1 września, jednak to się nie stało.
2: Tak, wykonawca, mogę powiedzieć, po prostu troszkę się może pospieszył, chcąc oczywiście dobrze, przygotowując sobie jakby teren pod przejście na kolejny etap inwestycji. Tutaj była prośba do mieszkańców o to, żeby przeparkowali ewentualnie swoje pojazdy. Natomiast, tak jak wspomniałem, ta prośba jest troszeczkę jeszcze przedwczesna od wykonawcy. Tutaj nie ma jeszcze decyzji, nie ma jeszcze zgody zamawiającego na przejście na kolejny etap tej inwestycji.
1: Zmiany dotyczą również parkowania. Wyznaczone zostaną miejsca do krótkiego postoju. Prace mają zostać zakończone do końca października tego roku. Ratusz nie miał sygnałów od wykonawcy, że termin zostanie przekroczony. 11 września o godzinie 17 w filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Żytniej odbędzie się spotkanie autorskie z Piotrem Kościelnym, pisarzem specjalizującym się w kryminałach, thrillerach i powieściach sensacyjnych. Autor bestsellerowego Zwierza przez wiele lat pracował jako prywatny detektyw i instruktor samoobrony. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.
0: To jest Puls Włocławka.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: No muszę przyznać, że jak na poniedziałek, to ten poranek zleciał nam wyjątkowo gładko i bezboleśnie.
1: Bo z dobrą muzyką i takimi słuchaczami nawet początek tygodnia staje się po prostu przyjemny.
0: A już za moment zapraszamy Was na kinowy poniedziałek, zaprezentujemy najnowsze premiery w kinach i podpowiemy, na co absolutnie warto się wybrać i zarezerwować sobie bilet. Zostańcie razem z nami.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Upały, burze i ulewy do Polski nadciąga antycyklon Urlich. Ważny remont na autostradzie A1 będzie trzeba zwolnić. W Nowym Jorku nie zwalnia Iga Świątek. Zagra dziś o ćwierćfinał. Marcin Krzemiński. Choć mamy wrzesień, to lato nie powiedziało ostatniego słowa. Nadciąga antycyklon Urlich, który przyniesie zmianę pogody. Już jutro zrobi się zdecydowanie cieplej na południu kraju. W środę będą tam już obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Około 30 stopni termometry mogą pokazać od Śląska po Lubelszczyznę i Podkarpacie. Jednocześnie na południowym zachodzie może zagrzmieć, a na północnym wschodzie i w środkowo-zachodniej Polsce może mocno padać deszcz. Uwaga kierowcy, do końca tygodnia spodziewajcie się utrudnień na autostradzie A1 między węzłami Piątek i Kutno Wschód. Na jezdni w stronę Gdańska drogowcy będą wymieniać dylatację, która chroni drogę przed pęknięciami i odkształceniami. Kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko lewy szybki pas i trzeba będzie też mocno zwolnić.
2: Ograniczenie prędkości, jakie obowiązuje na wysokości prowadzonych prac, tam gdzie ta tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje, to jest 80 km na godzinę, więc można tu przy płynnej jeździe ten ruch utrzymać i uniknąć przymusowych postojów.
1: Zapewnia Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do piątku. Po weekendzie drogowcy przeniosą się na lewy pas. Czynności z udziałem podejrzanego Romana Rzet w Śląskim Wydziale Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej są kontynuowane. Poinformowali śledczy we wpisie na platformie X. Roman Rzet został zatrzymany przez policję w sobotę po południu w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Ponad pół tony klefedronu o wartości ponad 31 milionów złotych, linię produkcyjną narkotyków i 160 tysięcy złotych zabezpieczyli policjanci w Kłodawie w Wielkopolsce. Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku dwie osoby pochodzące z województwa mazowieckiego.
3: Zatrzymany przedstawiono zarzuty wytwarzania i posiadania znacznych ilości narkotyków, za co grozi kara do 20 lat więzienia, a na wniosek prokuratury rejonowej w Kole sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy.
1: Mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Słabych rywalek już nie ma. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Na jej drodze do najlepszej ósemki nowojorskiego turnieju stoi zawodniczka, która pozbawiła ją 2 lata temu nadziei na olimpijskie złoto. Michał Waszkiewicz.
4: Oczywiście nazywanie dzisiejszego meczu rewanżem za Paryż jest nadużyciem. Inne korty, inna stawka to raz. Dwa już po igrzyskach ze sobą grały i Iga Świątek wygrała z Qin Wen Zheng dość gładko. Dziś też jest faworytką, bo Chinka dopiero wraca do formy po operacji łokcia. W Nowym Jorku zaczynała od kwalifikacji. 4 ostatnie mecze wygrała po długich 3 setówkach, więc ma już prawo być zmęczona. Z drugiej strony Polka też dostała w poprzedniej rundzie wycisk od Czeszki Marii Bołskowej.
5: No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć i no i dobrze, bo no takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
1: Mecz Świątek Dżęk dziś o 17.30.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 23 w Małopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Słońce powinno się pojawiać na południowym wschodzie. Na północy może padać deszcz.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
7: No i mamy zmianę od teraz. Zamiast kinowych wtorków są kinowe poniedziałki. Witamy po 11 i od razu zaglądamy do Multikina, żeby sprawdzić, jakie premiery czekają na nas w najbliższych dniach.
8: A przypominamy też, że na naszym Facebooku znajdziecie nowy konkurs. Zabawa pozostaje taka sama, więc koniecznie zajrzyjcie na naszego Facebooka i sprawdźcie, co tym razem można wygrać.
7: A na dużym ekranie już niedługo pojawi się 100 dni Misja Zeus. Kapsel i jego ekipa są już poza szkolnymi murami, no i próbują odnaleźć się w dorosłym życiu.
8: Kapsel nie do końca wie, co zrobić dalej ze swoim życiem, ale kiedy pojawia się misja, od której może zależeć przyszłość wielu ludzi, trzeba będzie działać.
7: No czyli trochę dorosłości, trochę chaosu i oczywiście oczywiście wielka misja. 100 dni, misja Zeus w kinach od 11 września.
0: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Są filmy, które po prostu się ogląda i są takie, przy których nagle orientujesz się, że minęło 20 lat.
2: No właśnie, auta mają już 2 dekady.
1: A Zygzak McQueen nadal jest tym samym, pewnym siebie samochodem wyścigowym, który chce wygrywać wszystko, co tylko się da.
2: Tyle, że tym razem zamiast na tor trafia do małego, zapomnianego miasteczka przy słynnej Road 66.
1: No i tam poznaje Złomka, Sally, wójta Hudsona i całą ekipę, dzięki której odkrywa, że nie wszystko w życiu da się wygrać pucharem.
2: A jeśli macie ochotę wrócić do tej historii, auta są już w kinach z okazji 20. rocznicy.
0: Wokół nas WPP na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Muszę przyznać, że są takie duety, których po prostu nie da się zastąpić. Sandra Bullock i Nicole Kidman znowu razem w świecie magii.
2: I tym razem siostry Owens mają naprawdę poważny problem.
1: No bo nad ich rodziną pojawia się mroczna klątwa, która może doprowadzić do jej rozpadu.
2: Czyli będzie magia, będą nocne intrygi, będzie humor i oczywiście trochę chaosu.
1: A wszystko to w Totalnej Magii 2, która wchodzi do kin już 11 września.
0: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: No i proszę bardzo, wyjazd z przyjaciółkami do luksusowego spa, cisza, relaks, zabiegi, odpoczynek, no brzmi idealnie, prawda?
2: Do momentu, kiedy pojawia się Mel.
1: Dawna przyjaciółka, która jest chodzącą katastrofą i nagle zamiast spokojnego weekendu mamy kompromitujące sytuacje, nieoczekiwane wyznania i decyzje podejmowane zdecydowanie zbyt spontanicznie.
2: A wszystko zaczyna się niewinnie.
1: Do pierwszego

0: drinka. Spa Weekend jest już w kinach.
1: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Upały, burze i ulewy do Polski nadciąga antycyklon Urlich. Ważny remont na autostradzie A1 będzie trzeba zwolnić. W Nowym Jorku nie zwalnia Iga Świątek. Zagra dziś o ćwierćfinał. Marcin Krzemiński. Choć mamy wrzesień, to lato nie powiedziało ostatniego słowa. Nadciąga antycyklon Urlich, który przyniesie zmianę pogody. Już jutro zrobi się zdecydowanie cieplej na południu kraju. W środę będą tam już obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Około 30 stopni termometry mogą pokazać od Śląska po Lubelszczyznę i Podkarpacie. Jednocześnie na południowym zachodzie może zagrzmieć, a na północnym wschodzie i w środkowo-zachodniej Polsce może mocno padać deszcz. Uwaga kierowcy, do końca tygodnia spodziewajcie się utrudnień na autostradzie A1 między węzłami Piątek i Kutno Wschód. Na jezdni w stronę Gdańska drogowcy będą wymieniać dylatację, która chroni drogę przed pęknięciami i odkształceniami. Kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko lewy szybki pas i trzeba będzie też mocno zwolnić.
2: Ograniczenie prędkości, jakie obowiązuje na wysokości prowadzonych prac, tam gdzie ta tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje, to jest 80 km na godzinę, więc można tu przy płynnej jeździe ten ruch utrzymać i uniknąć przymusowych postojów.
1: Zapewnia Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do piątku, po weekendzie drogowcy przeniosą się na lewy pas. Czynności z udziałem podejrzanego Romana Rzet w Śląskim Wydziale Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej są kontynuowane. Poinformowali śledczy we wpisie na platformie X. Roman Rzet został zatrzymany przez policję w sobotę po południu w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Ponad pół tony klefedronu o wartości ponad 31 milionów złotych, linię produkcyjną narkotyków i 160 tysięcy złotych zabezpieczyli policjanci w Kłodawie w Wielkopolsce. Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku dwie osoby pochodzące z województwa mazowieckiego.
3: Zatrzymanym przedstawiono zarzuty wytwarzania i posiadania znacznych ilości narkotyków, za co grozi kara do 20 lat więzienia, a na wniosek prokuratury rejonowej w Kole sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy.
1: Mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Słabych rywalek już nie ma. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Na jej drodze do najlepszej ósemki nowojorskiego turnieju stoi zawodniczka, która pozbawiła ją 2 lata temu nadziei na olimpijskie złoto. Michał Waszkiewicz.
4: Oczywiście nazywanie dzisiejszego meczu rewanżem za Paryż jest nadużyciem. Inne korty, inna stawka to raz. Dwa, że już po igrzyskach ze sobą grały i Iga Świątek wygrała z Qin Wen Zheng dość gładko. Dziś też jest faworytką, bo Chinka dopiero wraca do formy po operacji łokcia. W Nowym Jorku zaczynała od kwalifikacji. 4 ostatnie mecze wygrała po długich 3 setówkach, więc ma już prawo być zmęczona. Z drugiej strony Polka też dostała w poprzedniej rundzie wycisk od Czeszki Marii Bołskowej.
5: No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć i no i dobrze, bo no takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
1: Mecz Świątek Dżęk dziś o 17.30.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
7: Przelotny deszcz tylko miejscami na północy, w pozostałych regionach słońce i chmury na zmianę, a na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Dolnym Śląsku.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
8: No i mamy zmianę od teraz, zamiast kinowych wtorków są kinowe poniedziałki, witamy po 11 i od razu zaglądamy do Multikina, żeby sprawdzić, jakie premiery czekają na nas w najbliższych dniach.
9: A przypominamy też, że na naszym Facebooku znajdziecie nowy konkurs. Zabawa pozostaje taka sama, więc koniecznie zajrzyjcie na naszego Facebooka i sprawdźcie, co tym razem można wygrać.
8: A na dużym ekranie już niedługo pojawi się 100 dni Misja Zeus, Kapsel i jego ekipa są już poza szkolnymi murami, no i próbują odnaleźć się w dorosłym życiu.
9: Kapsel nie do końca wie, co zrobić dalej ze swoim życiem, ale kiedy pojawia się misja, od której może zależeć przyszłość wielu ludzi, trzeba będzie działać.
8: No czyli trochę dorosłości, trochę chaosu i oczywiście wielka misja. 100 dni, misja Zeus w kinach od 11 września.
0: Wokół nas.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Początek procesu w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Rodzina, przyjaciele i zwykli warszawiacy żegnają aktora Jana Frycza. Jest decyzja prokuratury w sprawie pożaru kościoła w Lublinie. Miriam Lipińska. Ruszył proces trzech policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia 14-letniej Natalii Zandrychowa, która zmarła w wyniku wychłodzenia. 3 lata temu, zimą, nastolatka straciła przytomność w drodze do szkoły, ale wcześniej zadzwoniła do ojca. Mężczyzna natychmiast powiadomił o tym policjantów z komisariatu w Andrychowie, ale ci według prokuratury nie podjęli odpowiednich działań, żeby znaleźć Natalię. Ojciec czekał na przesłuchanie ponad 1,5 godziny, mówi prokurator Oliwia Bożek-Michalec.
2: Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca. Nastąpiła zwłoka w lokalizacji telefonu co najmniej 2 godziny po tym.
1: Dziewczynkę odnalazł znajomy ojca 0,5 kilometra od komisariatu. Była już w stanie hipotermii. Nie wiadomo, czy wcześniejsze odnalezienie Natalii pomogłoby ją uratować. Przytomność straciła z powodu masywnego wylewu krwi do mózgu. Policjantom grozi do 3 lat więzienia. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe aktora Jana Frycza. Pogrzeb ma charakter państwowy. Aktor spocznie na warszawskich wojskowych powązkach. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata. Prokuratura rejonowa w Lublinie umorzyła śledztwo w sprawie pożaru kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Kunickiego w Lublinie. Do pożaru doszło w Boże Narodzenie w ubiegłym roku. Biegli nie dopatrzyli się przestępstwa, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: W toku śledztwa wykluczono celowe działanie lub zaniedbanie. Zdaniem biegłego najbardziej prawdopodobną przyczyną powstania pożaru, który swoje źródło miał na dachu obiektu, było wejście instalacji fotowoltaicznej w tryb awaryjny, co spowodowane było długotrwałą ciągłą pracą instalacji.
1: Decyzja o umorzeniu wynika jednak z braku możliwości przypisania przyczyny konkretnemu podmiotowi. Różnych awarii w czasie pożaru było zbyt wiele. Czeski rząd chce ulżyć kierowcom. Dziś będzie decydować w sprawie przywrócenia maksymalnej dopuszczalnej marży producentów i dystrybutorów paliw. W tle zapowiedzi są interesy Orlenu, rafineryjnego monopolisty na czeskim rynku. W ocenie premiera Andreja Babisza rekordowe marże jego i innych przetwórców ropy w Europie nie mają logicznego uzasadnienia.
4: To nieakceptowalne, gdyż niekto...
5: Nie akceptuję sytuacji, w której ktoś wykorzystuje wojnę do nadmiarowych zysków. Nie podoba nam się to, weźmiemy to pod lupę i może wrócimy do regulacji marż.
4: Se k tomu wrócimy, tej marży.
1: Obecnie średnia cena benzyny i oleju napędowego w Czechach jest o 10 groszy niższa niż w Polsce. Konie dołączają do stada ekologicznych kosiarek w Karkonoszach. Specjalny wypas na łąkach trwa w Kruczej Dolinie, gdzie konie mają konkretną misję przed sobą. Mają pomóc zachować łąkę, wyjadając za duże trawy, a dzięki temu też chronić bardzo rzadki gatunek motyli, niepylaka Apollo.
6: Dzięki nim nie musimy wjeżdżać na łąki ciężkim sprzętem, ciągnikami z kosiarką, które wprowadzają więcej zamieszania w ekosystemie niż pożytku.
1: Mówi Kamil Berdys z Karkonoskiego Parku Narodowego. Teren Kruczej Doliny można odwiedzać i podziwiać wypas, ale opiekunowie koni proszą, by nie zbliżać się za bardzo do zwierząt.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przelotny deszcz tylko miejscami na północy, w pozostałych regionach słońce i chmury na zmianę, a na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Dolnym Śląsku.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Jesteśmy po 12, poniedziałek, ale wiecie, poranek mamy już za sobą, a jak poniedziałkowy poranek jest za nami, to teraz będzie tylko i wyłącznie z górki. Dla tych, którzy ciężko znoszą poniedziałki, mam coś dobrego. Po 13 będę rozdawał dużą pizzę z jednej z włocławskich pizzerii. Filip Waćkowski kłania się nisko. Przede wszystkim to gramy jednak mnóstwo wyśmienitej muzyki.
0: Południe po polsku na 101 i 4 FM.

0: 7 września, oczywiście poniedziałek. Każdego dnia jest jakieś święto. I dzisiaj również mamy, uwaga, Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza. A to nie, to trzeba świętować, bo za moment rozpoczyna się sezon grzewczy i tego czystego powietrza do wiosny już nie spotkamy.
1: Po polsku na 101,4 FM.
2: 5 po 12, więc pora już.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kolejny piknik charytatywny dla Arturka za nami. Wrzesień to idealny czas na grzybobranie oraz przypominamy o zamkniętym moście. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Trwa walka z czasem o zdrowie Arturka z Włocławka, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. W mieście i okolicach regularnie organizowane są wydarzenia, podczas których zbierane są pieniądze na jego leczenie. Kolejny piknik charytatywny odbył się przy kościele świętego Stanisława we Włocławku. Mówi Jarosław Rublewski.
2: Inicjatywa jest prosta i taka po prostu z serca, wiadomo. Ratujemy dziecko, które jest chore na tą chorobę. MDM, tak? DMD właśnie. Ja tak za bardzo się nie znam, słuchajcie, bo wiem tylko, że trzeba pomagać, ale ogólnie rzecz biorąc, wiem na pewno, że wymaga bardzo dużo pieniędzy, żeby zebrać. Tak, ile?
3: Na zebrania to jest 12,5 miliona, także ogromna suma pieniędzy do zebrania, także wszystkie ręce na pokład. Zapraszamy tutaj, żeby walczyć o zdrowie dla Arturka.
1: Mówi Łukasz Paradowski.
4: Również chcieliśmy podziękować wszystkim artystom, którzy tutaj przyjechali, poświęcili swój cenny czas. Niektórzy nawet jadą na koncerty dalsze, także są w czasie swojej drogi koncertowej. I również ludziom, którzy tutaj dołożą tą cegiełkę, zjedzą ciasto, zjedzą coś pysznego, żurek, bigos. Różne zupki są, jest lemoniada, są atrakcje z robotem. Dziękujemy serdecznie też naszemu naprawdę wspaniałemu człowiekowi z Grudziądza, który przyjechał nas wesprzeć tutaj z dzieciakami, dużo fajnych rzeczy porobić.
1: Na terapię genową w Dubaju, a także przeloty, pobyt, dalsze leczenie, rehabilitację i potrzebny sprzęt potrzeba ponad 12 milionów złotych. Na internetowej zbiórce udało się już zgromadzić ponad 1 000 000 złotych. Do osiągnięcia celu wciąż brakuje jednak ponad 11,5 miliona. Sezon na grzyby w pełni. To jedna z najbardziej wyczekiwanych chwil przez miłośników leśnych spacerów. W lasach naszego rejonu grzybiarze mają teraz prawdziwe żniwa. Po deszczach przyszło ciepło, a wraz z nimi pojawiły się grzyby. Kosze szybko się zapełniają, a pogoda zachęca do leśnych wypraw. Mówi Mieczysław Olewnik, Nadleśnictwo Włocławek.
5: Jak co roku, koniec wakacji, wrzesień, to jest początek sezonu grzybobrania. Bardzo dużo osób z Włocławka, okolic, jak również przyjezdnych korzysta z naszych lasów. Mamy bardzo bogate lasy grzyby. Szczególnie obfitują borowiki, ale w tej chwili mamy już pieprznika jadalnego, tak zwaną kurkę. Poza tym w naszych lasach możemy spotkać maślaki, kanie. Praktycznie większość grzybów, których występuje w Polsce, możemy te grzyby zbierać w naszych lasach. Wybierając się do lasu, powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że jesteśmy w tym lesie gośćmi. Jeżeli jedziemy samochodem, ten samochód powinien zostać w miejscach do tego wyznaczonych, a więc na parkingach leśnych, w miejscach do tego dozwolonych. Jeżeli jesteśmy w lesie, nie powinniśmy hałasować, nie powinniśmy śmiecić, nie powinniśmy płoszyć zwierząt. Często zdarza się, że do lasu wybieramy się z psami. Przepisy mówią jasno, że pies powinien w lesie być na otoku.
1: Leśnicy przypominają jednak, by do koszyka trafiały tylko grzyby, których jesteśmy pewni. Warto też korzystać z atlasów lub aplikacji i w razie wątpliwości zrezygnować ze znalezionego okazu. Sezon dopiero się rozkręca, więc kolejnych grzybobrań w regionie nie powinno zabraknąć. Wystarczy koszyk do

co nadlatuje z Białorusi. Wczoraj pojawiła się informacja o możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Poderwaliśmy śmigłowca, okazało się, że to... no wielkie stado ptaków nadleciało z terenu Białorusi. Nie chcę nic mówić, ale u Hitchcocka nie skończyło się to zbyt dobrze. Ptaki nie ptaki, na przesłuchanie to bym jednak zaprosił.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zarzuty dla byłego wspólnika Sylwestra Suszka w sprawie zonda krypto. Bezrobocie w sierpniu nieco w górę, są szacunkowe dane. W lasach grzybobrania służby przypominają, by zadbać o swoje bezpieczeństwo. Miriam Lipińska. W Śląskim Wydziale Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej zakończyło się przesłuchanie Romana Rzet, zatrzymanego w sobotę w związku z aferą zonda krypto. Obrońca mężczyzny poinformował, że Roman Rzet usłyszał dwa zarzuty. Jeden z nich dotyczy oszustwa. Co jeszcze wiemy na tę chwilę o tym? Tomasz Fęska.
2: Na razie wiemy niewiele, ale pewne znaczenie ma fakt, że przesłuchanie trwało przez niedzielę. Trzeba je było kontynuować dziś. To znak, że podejrzany udzielił obszernych wyjaśnień, bo gdyby odmówił ich składania, gdyby milczał, nie odpowiadał na pytania śledczych, to najprawdopodobniej to przesłuchanie po prostu nie trwało tak długo. Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki zonda krypto, który zaginął w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach, a którego następcą został Przemysław Kral. Od sierpnia śledztwo w sprawie zonda krypto i oszustwa na szkodę tysięcy osób jest połączone ze śledztwem w sprawie zaginięcia Suszka przed laty.
1: Roman Rzet został zatrzymany w związku z obawą, że może próbować uciec za granicę. A w miejscu zatrzymania i zameldowania mężczyzny policja zabezpieczyła wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą funkcjonowania upadłej giełdy kryptowalut. 5,9% tyle wyniosło w zeszłym miesiącu bezrobocie w Polsce. To oficjalne szacunki resortu pracy na podstawie liczby osób zarejestrowanych w urzędach pracy. W porównaniu z lipcem bezrobocie nieznacznie wzrosło o 0,1 punktu procentowego. Wypadek karetki w Małopolsce na Krajowej 75 w Czchowie. Ambulans zderzył się z lawetą. Ranni zostali dwaj ratownicy medyczni i transportowany pacjent. Przenosimy się za granicę. To już prawdziwa plaga. Niemieckie służby w Saksonii rozbroiły w ostatnich dniach 21 urządzeń wybuchowych, które miały doprowadzić do uszkodzenia linii wysokiego napięcia. Urządzenia były umieszczone w pobliżu stacji elektroenergetycznych w powiatach Budziszyn i Görlitz, graniczących z Polską. A to nie jedyne takie przypadki w Niemczech w ostatnim czasie. Do prób ataków na infrastrukturę energetyczną doszło też w Brandenburgii i w Dormagen, w nadrenii północnej Westfalii. W tym samym landzie doszło też do udanej próby sabotażu. W mieście Bergheim nieznani sprawcy wywołali zwarcie na liniach wysokiego napięcia, wstrzymując funkcjonowanie kilku bloków elektrowni. I na koniec wracamy do kraju. Ruszył jesienny sezon na grzyby. Służby przypominają jednak o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Co roku w tym czasie dochodzi do zaginięć grzybiarzy, przede wszystkim tych, którzy samotnie wybierają się do lasu. Dlatego idąc na grzybobranie, poinformujmy o tym bliskich, mówi Anna Kluj z wielkopolskiej policji.
3: Dokąd się wybieramy, kiedy zamierzamy wrócić, zabierajmy ze sobą naładowany telefon komórkowy. W razie zagubienia się posłuży on nam po pierwsze do wezwania pomocy, a także da możliwość udostępnienia lokalizacji i szybszego odnalezienia.
1: Ważny jest także jaskrawy ubiór, który pomoże w znalezieniu takiej osoby.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Pomorzu, 22 na Podkarpaciu, do 23 na Dolnym Śląsku. W większości regionów pochmurno z przejaśnieniami i tylko na północy miejscami przelotny deszcz.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Audycja zawiera lokowanie produktu.
6: Jesteśmy po 13, poniedziałkowe popołudnie, a to oznacza naszą smaczną godzinę. Zaglądamy do pizzerii Pepperoni. Znajdziemy ją w dwóch lokalizacjach. We Włocławku przy Kaletniczej 12 na Mielęcinie oraz w Szpitalu Górnym przy Lipowej 37A. Dziś będziemy mówić i o promocjach, i uwaga, będzie konkurs. Do wygrania będzie duża pizza z pizzerii Pepperoni. Słuchajcie uważnie, smaczna godzina i to w dodatku w otoczeniu smacznych przebojów.
5: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Trwa smaczna godzina, zaglądamy do pizzerii Pepperoni. Tę znajdziemy pod dwoma adresami, we Włocławku przy Kaletniczej 12 oraz przy Lipowej 37A w Szpitalu Górnym. W smacznej godzinie mam też dla Was dużą pizzę z Pepperoni. Do wygrania duża pizza z pizzerii Pepperoni. Co trzeba zrobić? Wyślij głosówkę na naszego radiowego messengera, głosówkę z krótką rymowanką o pizzy, zachęcającą do pizzy. Autor bądź autorka najoryginalniejszej odpowiedzi zgarnia dużą pizzę z pizzerii Pepperoni. No to czekam na wasze głosówki na radiowym messengerze.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: W smacznej godzinie zaglądamy dziś do pizzerii Pepperoni. Tę znajdziemy przy Kaletniczej 12 we Włocławku i przy Lipowej 37A w Szpitalu Górnym. Oczywiście możemy zjeść na miejscu, odebrać pizzę na wynos, ale też zamówić z dowozem i wystarczą dwa kliknięcia przez stronę internetową pizzeria Pepperoni EU i ciach, nasza pizza podjeżdża pod sam próg. W dodatku w każdy poniedziałek, czyli dzisiaj także, duża pizza w cenie małej. Szczegóły na pizzeria Pepperoni EU, no i oczywiście na facebookowej stronie pizzerii Pepperoni.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Wracamy do naszej smacznej godziny i do pizzerii Pepperoni we Włocławku przy Kaletniczej 12 i w Szpitalu Górnym przy Lipowej 37A, ale adres w tym przypadku może mieć znaczenie często drugorzędne, no bo pizzę często zamawiamy na dowóz, z dowozem. W jakich godzinach pracuje Pepperoni? Na przykład dzisiaj od 11 do 21. Nie tylko pizzę, czasem naprawdę wymyślne, przepyszne przede wszystkim, ale też chociażby sałatkę możemy zjeść, jeżeli bardziej dbamy o linię. www.pizzeriapepperoni.eu.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ceny paliw mogą wkrótce pobić rekordy. Marszałek Sejmu komentuje świetny wyborczy wynik nacjonalistycznej AfD. Lotniska mają powody do zadowolenia. W te wakacje obsłużyły wyjątkowo dużo pasażerów. Miriam Lipińska. Ceny benzyny i diesla na stacjach zbliżają się do rekordów. Brakuje już niewiele, bo zaledwie ponad 20 groszy. Drogie paliwa to skutek wygaśnięcia rządowego pakietu CPN, co podniosło cenę o blisko złotówkę, ale jednocześnie stale napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dlatego w najbliższym czasie na obniżki nie ma co liczyć, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
2: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
1: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7 zł 75 groszy, a za olej 8 zł 55 groszy. Najlepiej wypada autogaz, który kosztuje 2,95. Dwa zarzuty dla Romana Rzet w związku ze sprawą zonda krypto. Jeden z nich, jak przekazał obrońca mężczyzny, dotyczy oszustwa. Adwokat dodał, że śledczy mają wnioskować o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Mężczyzna to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Roman Rzet został zatrzymany przez policję w sobotę po południu w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto, a służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą. Źle, że AfD dostała taki wynik, ale może dobrze, że stało się to w tej chwili. Mamy jeszcze rok na refleksję. My, Polki i Polacy. W ten sposób wyniki wyborów w niemieckiej Saksonii-Anhalcie komentuje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zdobyła we wczorajszych wyborach związkowych prawie 44% głosów, co oznacza, że partia więcej niż podwoiła swój wynik sprzed 5 lat w tym landzie. Marszałek ostrzega jednocześnie przed populistycznymi partiami.
3: Ostrzegam przed partiami, które na trudne problemy mają jednozdaniowe, proste odpowiedzi. Ostrzegam przed partiami populistycznymi. Ostrzegam przed partiami przyjaciółmi PiS-u, Konfederacji.
1: Zdaniem marszałka Czarzastego Polska już idzie w stronę radykalizmu, a rolą rozsądnych ludzi, polityków, jest pokazywanie tego zjawiska. Będą testy syren w 5 warszawskich dzielnicach. Chodzi o Śródmieście, Pragę Południe, Mokotów, Ochotę i Żoliborz. Jak poinformował Urząd Miasta, testy wybranych urządzeń potrwają od jutra do 18 września, a w ich trakcie oprócz krótkich sygnałów dźwiękowych będzie słychać także komunikaty głosowe. Słysząc je, mieszkańcy nie powinni na nie reagować, bo nie będą oznaczać realnego zagrożenia. W tegoroczne wakacje padł frekwencyjny rekord na polskich lotniskach. Najlepsze wyniki miał port w Radomiu. W sierpniu liczba pasażerów wzrosła tam o 67%, choć oznacza to tylko niecałe 30 tysięcy odprawionych podróżnych. W Lublinie w sierpniu było to ponad 70 tysięcy, a we Wrocławiu już ponad 700 tysięcy. Największe polskie lotnisko, czyli warszawskie Okęcie, jeszcze nie opublikowało oficjalnych danych, ale już wiadomo, że i tu padł rekord. Najlepszy miesiąc w swojej historii zanotowały też krakowskie Balice. W sierpniu lotnisko odprawiło prawie 1,5 miliona podróżnych.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Parasole przydadzą się dziś tylko miejscami na północy. W pozostałych regionach przeważnie pochmurno, choć chwilami niebo się chmurzy. A na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Pomorzu i na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 23 w Małopolsce.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: To już po 14 poniedziałkowe popołudnie. Czuć, że po wakacjach tych samochodów na drogach Włocławka i regionu jest zdecydowanie więcej. Korkuje się Kilińskiego w stronę Placu Wolności. O dojeździe na most stalowy nawet nie wspominam. Duży ruch także na Płockiej przed rondem, jadąc od strony centrum. Trzeba będzie poczekać i tutaj kolejeczka już rozpoczyna się mniej więcej na wysokości bloków.

0: popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: miniony weekend w naszym regionie, ale też w całym kraju odbyło się narodowe czytanie. Tym razem czytano Dziady Adama Mickiewicza. No i ciekawym spostrzeżeniem podzielił się prezydent Karol Nawrocki. Zresztą posłuchajmy.
1: W mojej opinii Dziady Adama Mickiewicza mógł napisać tylko Adam Mickiewicz.
0: No bo widzicie, to nie jest wszystko takie oczywiste. Na przykład książkę Karola Nawrockiego napisał Tadeusz Bater.
2: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, to jest kolejna audycja cyklu Kultura na Fali. Dziś moimi Państwa gościem jest Dominik Płaza, dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Wczoraj odbył się festyn archeologiczny w ramach 20-lecia Parku Kulturowego w Wietrzychowicach. Na początek pomówmy o grobowcach, które się tam znajdują. Opowiedzmy o ich historii, skąd one się tam wzięły i czy wiemy, kto w nich spoczywał.
2: Jako Muzeum Archeologiczne, jako środowisko archeologiczne już 90 lat zajmujemy się grobowcami. W tym roku jest 90. rocznica rozpoczęcia badań. No i niestety niewiele wiemy tak naprawdę wciąż, ale dzięki badaniom coraz więcej różnych informacji uzyskujemy na ten temat, więc grobowce są przede wszystkim grobami, pod którymi pochowane są, jak uważamy, wyjątkowe osoby, najczęściej mężczyźni, ale nie tylko, bo są również w grobowcach pochowane dzieci. Te nasze badania zmieniają pewne utarte poglądy z dawnych lat, poglądy archeologiczne, ale z całą pewnością musiały być to osoby wyjątkowe, które są pochowane. Do tego jeszcze w niektórych grobach znajdujemy fantastyczne zabytki, zupełnie niespodziewane, jak w grobowcu w Gaju, miedzianą siekierkę czy sztylet, więc to powoduje, że to były osoby znaczące. Tych grobowców na Kujawach przed laty musiały być setki, bo osad mamy bardzo dużo i one były takim fajnym, bardzo znanym również w średniowieczu, nowożytności, obiektem krajobrazu. Wspominali o tym w przeszłości etnografowie, archeolodzy od wielu, wielu lat badali grobowce. No a teraz my jako Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi dokładamy kolejną cegiełkę do tego. Wykonywane są nowe analizy. Stwierdzamy, że ta społeczność żyła tutaj, że oni nie przyszli znikąd. Był taki pogląd kiedyś, że budowniczowie piramid kujawskich, jak niekiedy tak bardziej oczywiście medialnie się o tym mówi, ale tych grobowców megalitycznych przyszli gdzieś z nadatlantyku, z Francji. To nieprawda. Oni żyli tutaj od lat. To jest lokalna społeczność, która kontynuowała się z wcześniejszych, które tutaj funkcjonowały. I na pewno są to super zabytki. A Wietrzychowice mają tą wartość, że grobowiec numer 3 ma obstawę zachowaną w oryginale, stojącą od 5000 lat. Tam został też odkryty najciekawsze pochówki z najlepiej zachowanymi kośćmi. Z tego są najlepsze wyniki i analiz. Więc potencjał jest wielki. Mamy nadzieję, że tak jak tutaj usłyszeliśmy od pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, będzie się ten obiekt rozwijał.
1: Życie sprzed kilku tysięcy lat kojarzy nam się z pracami rolniczymi, hodowlą, generalnie pracą od rana do wieczora, kiedy znajdowali czas, żeby tworzyć tak duże obiekty jak te grobowce.
2: No właśnie i tu jest chyba być może pewna analogia do Egiptu, w którym budowano piramidy i ta trochę oczywiście przez nas nie bardzo lubiana nazwa kujawskie piramidy, ale z naszych badań wychodzi, że społeczność kultury pucharów lejkowatych, my takich nazywamy, tych budowniczych grobowców, bardzo mocno wzrosła w tym czasie i było, czy może przesada ze słowem przeludnienie, ale te zasoby ludzkie były naprawdę duże i kto wie, czy w tej naszej niewielkiej środkowoeuropejskiej skali mamy ten sam obraz, co gdzieś znany z Egiptu, gdzie zganiano tych ludzi do tego, żeby te grobowce stawiali z jednej strony dla tych lokalnych przywódców, czy być może jakichś osób, które znały się na medycynie, na jakichś zabiegach szamańskich, trochę tak to nazwijmy. No i byli w stanie tą wielką grupę ludzi okiełznać, jakoś nad nimi zapanować. I tu jest może ta przyczyna, bo rzeczywiście, patrząc po wynikach tych badań tutaj z okolicy Zbicy Kujawskiej, to tych osad było naprawdę kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt. W każdej po kilkanaście osób to naraz musiało mieszkać naprawdę tutaj sporo ludzi na południowych Kujawach. Patrząc po tym, jakie mają zabytki z Gór Świętokrzyskich, z nad Bałtyku pewne rzeczy tutaj docierały, więc te relacje między dzisiejszymi obszarami Danii, Niemiec, być może i Ukrainy dzisiejszej, były, więc to była taka już, no może duża przesada ze słowem cywilizacja, ale niewiele im już brakowało do tego. No i tą emanacją są te wielkie grobowce, które po nich pozostały. No a najlepiej zachowane są w Polsce, w Wietrzychowicach i w Sarnowie, więc trzeba się tylko cieszyć, że Kujawy znów są na ustach całej Europy jako najlepiej reprezentowane zabytki, bo kiedyś już parę dobrych lat temu stały się bardzo znane z powodu najstarszego sera odkrytego w Brześciu Kujawskim, który został opublikowany w czasopiśmie Nature, no a teraz będą naprawdę rewolucyjne wyniki z badań archeologicznych w Wietrzychowicach, które Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi wspólnie z Fundacją Badań przeprowadziło.
1: Z czego mógł wynikać ten wyż, nazwijmy tak współcześnie demograficzny, ta nagła eksplozja ludnościowa, o której pan wspomniał?
2: To jest bardzo trudne do powiedzenia i to będą takie zupełne hipotezy teraz, ale no, kultura pucharów lejkowatych słynie z pewnych takich wynalazków, tak? Oni z całą pewnością opanowali koło, transport kołowy. Mieli znacznie bardziej zaawansowane rolnictwo. Prawdopodobnie w tym czasie też klimat był najbardziej sprzyjający miesiący w okresie atlantyckim. W związku z tym, no wszystko się to złożyło do tego, że ta społeczność była w stanie wzrosnąć po prostu liczbowo. Zasoby ludzkie były naprawdę, naprawdę duże i to być może pewne te zbiegi okoliczności, które akurat w tym czasie, te około tam 5000 lat temu się złożyły, spowodowały, że było ich na tyle dużo, że ten obraz właśnie grobowców do dzisiaj pozostał po tej społeczności.
1: Na koniec chciałabym się zapytać o same badania. Czy są to badania odkrywkowe, czy w jakiś sposób teraz robione przy pomocy nowoczesnej technologii, tak aby nie naruszać tych grobowców? Jak to wygląda?
2: Znaczy, obecnie w całej archeologii jest taka tendencja, żeby ograniczać kopanie, bo najlepiej tym zabytkom, tym strukturom, tym warstwom jest w ziemi. Pomimo tego, że oczywiście rolnictwo dzisiaj jest bardzo inwazyjne, dużo nawozów, więc pewne rzeczy się tam niszczą, ale mamy magazyny pełne zabytków. Jak wiemy, badania w Wietrzychowicach rozpoczęły się 90 lat temu, więc przez ten czas naprawdę zgromadziliśmy olbrzymią liczbę zabytków, więc nie ma wielkiego sensu pozyskiwaniu kolejnych, ale jeżeli jest zagrożenie,

0: z rolnikiem, żeby nie orał tak głęboko. Po drugie, robimy badania nieinwazyjne, georadarowe, elektrooporowe i one też nam dają obraz tego, co w ziemi się znajduje. Prowadzimy badania powierzchniowe. Tu bardzo, no, ja już odchodziłem na Kujawach w 2009 roku, no więc będzie za moment 20-lecie badań powierzchniowych, które na Kujawach w różnych konfiguracjach z różnymi osobami realizujemy i zbieramy zabytki z pól, wiedząc wtedy, gdzie poszczególne osady się znajdują. Ale niewątpliwie najprzyjemniejszym etapem jest wbicie łopaty, wykopanie skarbów, a potem możliwość zrobienia analiz rzeczywiście takich, które potem nam mówią, że miedziany sztylet z gaju, ta miedź i miejsce wytworzenia to prawdopodobnie rejon Morza Czarnego, na przykład, tak?
1: Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Sylwia Szarecka, moim gościem był dzisiaj pan Dominik Płaza, dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, a to była kolejna audycja programu Kultura na Fali. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
2: To jest temat na 101,4 FM. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Ile pracujemy? My, Polacy, ile lat trwa nasze życie zawodowe? Okazuje się, że jest jednym z najkrótszych w całej Europie. Najdłużej pracują Szwedzi, od 42 do 43 lat. Najkrócej Włosi, zero zdziwienia, oni spędzają w pracy 34 lata, natomiast te Polacy, podobnie jak Grecy czy Chorwaci, od 34 do 36 lat. Tyle czasu trwa nasze życie zawodowe. Średnio. Ja też jeszcze bym to rozdzielił. Ile czasu siedzimy w pracy, a ile czasu tak naprawdę pracujemy. Przy poniedziałku to oby jak najmniej tej roboty. Oby jak najmniej. Wracamy do grania.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Upały nie powiedziały ostatniego słowa, są alerty. Ruszył proces policjantów oskarżonych w sprawie śmierci 14-latki z Andrychowa. Iga Świątek powalczy dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Miriam Lipińska. Jutro wracają wysokie temperatury. Na południu i południowym zachodzie kraju na termometrach trójka z przodu. Synoptycy wydali już ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed upałami dla części województwa dolnośląskiego i opolskiego. Wysokie temperatury pozostaną z nami jeszcze w środę, ale od zachodu będzie już szło ochłodzenie. Policjanci oskarżeni w związku ze śmiercią 14-letniej Natalii z Andrychowa nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Proces w tej sprawie ruszył dziś przed sądem w Wadowicach. Zimą 3 lata temu dziewczynka zaginęła w drodze do szkoły. Straciła przytomność pod jednym ze sklepów, ale wcześniej zadzwoniła do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie jest, a ten zgłosił zaginięcie na komisariacie. Według prokuratury trzej oskarżeni policjanci nie podjęli odpowiednich działań, żeby szybko odnaleźć nastolatkę. Mówiła w sądzie prokurator Oliwia Brożek-Michalec.
2: Nastąpiła zwłoka w przesłuchaniu ojca dziewczynki około 1,5 godziny. Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca.
1: Ostatecznie dziewczynka znalazł znajomy ojca. Była bardzo wychłodzona, ale przytomność straciła z powodu wylewu krwi do mózgu. Zmarła w szpitalu. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje, że ich dane wyciekły z platformy MyDoktor. W sumie wyciek dotyczy danych 19 milionów osób. Lubelska Izba Lekarska przypomina jednak, że takie powiadomienia wynikają z przepisów o danych osobowych. Nie ma co szturmować przychodni, by dowiedzieć się, jakie konkretnie dane wyciekły, bo one tego na dziś nie wiedzą.
3: Nasze podmioty nie mają tej informacji. Też nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach, którzy rzeczywiście będą wymagali wizyty czy skorzystania z porady.
1: Mówi prezes Lubelskiej Izby dr Dariusz Zamborski. Jednocześnie Izba przypomina, by zastrzec swój PESEL, bo tylko tyle można w tej sytuacji zrobić. Dziki coraz bardziej dają się we znaki mieszkańcom stolicy i kierowcom. Dziś z ich powodu doszło do karambolu na południowej obwodnicy Warszawy. Zdarzyło się 5 aut, nikomu na szczęście nic się nie stało, ale sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna, bo rośnie też liczba ataków dzików na ludzi. Opozycja mówi o bierności miasta i zapowiada zawiadomienia do prokuratury na prezydenta Warszawy. Mówi Krystian Młynarek, radny PiSu.
4: Możemy dzisiaj zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Nie jest to niedopełnienie obowiązków i liczymy na to, że skoro te wszystkie bardzo smutne, tragiczne wydarzenia nie były w stanie prezydenta Warszawy skłonić do odpowiednich działań, to może prokuratura będzie w stanie.
1: Miasto zapowiedziało, że na wszystkie zarzuty odpowie w piątek. Wtedy ma dojść do drugiego spotkania zespołu do spraw dzikich zwierząt. I jeszcze sport. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Na jej drodze do najlepszej ósemki nowojorskiego turnieju stoi zawodniczka, która pozbawiła ją 2 lata temu nadziei na olimpijskie złoto. Ale dziś w starciu z Chinką Qin Wen Zheng to Świątek jest faworytką, a początek meczu za 1,5 godziny.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś na niebie słońce i chmury na zmianę i tylko na północy miejscami przelotny deszcz. A na termometrach od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Pomorzu, 22 na Podkarpaciu, do 23 na Dolnym Śląsku.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jesteśmy już po 15, popołudniowe godziny szczytu na drogach Włocławka. Oczywiście duży ruch w okolicach Mostu Stalowego, także na Kilińskiego w stronę Placu Wolności, czy na skrzyżowaniu Alei Kazimierza Wielkiego z Aleją Królowej Jadwigi. My teraz wracamy do grania, cały czas jednak trzymamy rękę na pulsie. W tej godzinie nie zabraknie informacji z naszego regionu. Powiemy też o najciekawszych kulturalnych wydarzeniach we Włocławku i okolicach w tym tygodniu, chociażby o ciekawym spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

zaglądamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej, a tam kolejne spotkanie w ramach cyklu Czytelnicze Oblicze, tym razem z Piotrem Kościelnym, pisarzem oraz prywatnym detektywem. Piotr Kościelny to autor bestsellerowych powieści łączących kryminał, thriller i sensacje. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, prowadził również szkolenia z samoobroną, a później poświęcił się pisaniu. Podczas spotkania opowie o pracy pisarza, doświadczeniach zdobytych w zawodzie detektywa oraz inspiracjach do tworzenia mrocznych historii. To spotkanie w najbliższy piątek, 11 września o godzinie 17 w filii numer 6 przy ulicy Żytniej. Wstęp na to spotkanie jest wolny.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W miniony weekend biojarmark znów przyciągnął mieszkańców. W Chodczu było słychać ryk silników oraz drogowy recydywista z 5 zakazami trafił do więzienia. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Lokalne produkty i tradycyjnie wytwarzana żywność przyciągnęły mieszkańców Włocławka i okolic na Stary Rynek. Biojarmark odbywa się tam regularnie co 2 tygodnie. Wszystkie sprzedawane produkty wyróżniają się jakością i dbałością o ich tradycyjne wykonanie. Jak zawsze dużym zainteresowaniem kupujących cieszyło się stoisko z wędlinami. Mówi Beata Karolczyk, pieczone i wędzone.
2: Produkujemy wyroby mięsne różnego rodzaju. To są wieprzowe, dziczyzna i takie tradycyjnie wędzone, parzone lub pieczone właśnie. Albo też dojrzewające, ale robimy też bardzo dobre dania obiadowe. To są zupy w słoikach różnego rodzaju, typu na przykład żurek, rosół. Mamy też grzybową, taką na leśnych grzybach i na wywarze z sarny, ale ostatnio wróciliśmy też do jednego produktu, który już mieliśmy wcześniej. To jest golonka z dzika, taka konfitowana. My robimy wszystkie produkty tego typu właśnie konfitowane, czyli jakby poddawane obróbce termicznej z dodatkiem tłuszczu. Tu w naszym przypadku jest to olej rzepakowy. To jest długo gotowane. W przypadku golonki tej z dzika to jest około 10 godzin. Wyciągamy sobie z tego woreczka, podpiekamy albo sobie odgrzewamy w garku. Mamy gotowe danie, super świetne. Czegoś takiego Państwo nigdzie nie kupicie.
1: Niektórzy wystawcy pojawili się na biojarmarku po raz pierwszy. Przykładem jest serownia Danusi. Mówi Danuta Jabłońska, serownia Danusi.
3: To reprezentujemy taki, jak tutaj widać, czyli serki podpuszczkowe, wędzone, wędzone, świeże, twarogi, mleko, jogurty, kefiry, zsiadłe mleczko. To jest dzisiaj do zaoferowania. Prowadzimy serowarnię od 8 lat, robimy to wszystko z mleka od naszych krówek. Mleko jest z beta-kazeiną A2A2, czyli to jest ta bardziej przyzwajalna kazeina dla jelit.
1: Biojarmark jest organizowany przez Stowarzyszenie Producentów Zdrowej Żywności i Rękodzieła Włocławska Strefa Natury. To nie tylko zakupy, ale także przestrzeń spotkań, inspiracji i wymiany doświadczeń w gronie osób ceniących świadomy styl życia. W Chodczu słychać było ryk silników. Na targowisku miejskim odbył się 4. piknik motocyklowy. Zorganizowali go prawdziwi pasjonaci jednośladów. Wydarzenie było okazją do rozmów i nawiązania nowych znajomości, a także planowania kolejnych tras. Nie mogło zabraknąć parady motocykli, mówi Sławomir Fijałkowski, Bractwo Miłośników Motocykli.
4: Generalnie nastroje są bardzo pozytywne, pogoda dopisuje, humory również. W pełni szczęścia brakuje nam tylko bezwiecznej pogody po to, aby ta druga parada z udziałem motoparadniarzy się odbyła, ale ogólnie jesteśmy zadowoleni. Nie pada, co najważniejsze. Frekwencja jest dość duża. Jest to już nasz 4. zlot, więc będziemy pewnie realizować kolejne edycje w przyszłości.
1: Mimo przelotnych opadów deszczu, frekwencja dopisała. Na imprezie wystąpił zespół UNU, grający największe przeboje grupy Perfect. Publiczność bawiła się fantastycznie. Wieczorem odbył się solowy koncert Grzegorza Walczaka. Było coś dla ducha, ale także coś dla ciała. Wielki grill z kiełbaską oraz wiele innych przysmaków. Policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali w Wałyczu 42-letniego kierowcę Opla, którego wcześniej znali z jazdy po alkoholu. Tym razem mężczyzna był trzeźwy, ale funkcjonariusze ustalili, że obowiązuje go aż 5 sądowych zakazów prowadzenia pojazdu, w tym 4 dożywotnie. Mężczyzna został zatrzymany i jeszcze tego samego dnia stanął przed sądem. Został skazany na 6 miesięcy więzienia oraz 10 tysięcy złotych grzywny.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. Południe po polsku na 101,4 FM.

0: zmiany dla młodych kierowców i w dodatku już weszły w życie. O co chodzi dokładnie? Kierowca, który zda prawo jazdy do 20 roku życia, ma taki okres próbny. Podczas tego okresu dopuszczalna ilość alkoholu w wydychanym powietrzu to 0,0, natomiast dwa poważne wykroczenia drogowe mogą skutkować cofnięciem uprawnień. Czyli w tym przypadku nie do 3, a do 2 razy sztuka jednak.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM. W końcu...

Kolejno, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj za

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ceny paliw rosną. Czy widać koniec podwyżek? PiS donosi do prokuratury na premiera. Chodzi o śledztwo w sprawie zonda krypto. Szok w Niemczech po wyborczym sukcesie skrajnie prawicowej AfD. Miriam Lipińska. 9 zł za litr diesla, powyżej 8 zł za litr benzyny. Według analityków rynku paliw powoli zbliżamy się do tej granicy, a niewykluczone, że przekroczymy ją jeszcze w tym tygodniu. Tankowanie jest i będzie coraz droższe, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Jesteśmy wciąż daleko od stabilizacji na rynkach międzynarodowych. Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus, będzie pozostawał rynek nerwowy. To nie wróży dobrze nam, kierowcom, już tutaj. Tutaj w Polsce.
1: Dziś cena benzyny zbliża się do rekordu z momentu początku wojny na Ukrainie. Z kolei diesel do poziomu z marca tego roku, czyli momentu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prawo i Sprawiedliwość zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera. Chodzi o ujawnienie informacji ze śledztwa w sprawie zonda krypto. W piątek na posiedzeniu Sejmu Donald Tusk odczytał fragmenty zeznań z postępowania dotyczącego afery z giełdą kryptowalut. Doszło do złamania prawa o prokuraturze, mówi były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.
3: W rządach prawa, właśnie kiedy tyle słyszymy o praworządności, o rządach prawa, prawo jest ponad wolą polityczną, nawet jeżeli w ramach woli politycznej Donald Tusk chce osiągać korzyści polityczne i osobiste i walczyć z opozycją, szykanować opozycję. Stąd te zawiadomienie.
1: Jak zapowiada, politycy PiSu będą uważnie patrzeć prokuraturze na ręce, żeby to postępowanie było prowadzone rzetelnie. A jednym z klientów zonda krypto był marszałek Lubelszczyzny Jarosław Stawiarski. Według nieoficjalnych informacji miał zainwestować w kryptowaluty 800 tysięcy złotych. Sam Stawiarski nie chce ujawnić, jakie kwoty wpłacił, zapewnia jednak, że pieniądze pochodziły z jego oszczędności.
4: Mam nadzieję, że to wszystko, co się dzieje wokół mojej osoby, nie zaszkodzi województwu lubelskiemu, bo moje prywatne inwestycje, moja naiwność, moja chęć zarobienia nie powinna przesłaniać bieżącej pracy zarządu województwa lubelskiego.
1: Dziś marszałek nazywa siebie ofiarą afery zonda krypto. Zaprzecza też medialnym informacjom, by interweniował u szefa zonda krypto Przemysława Krala, by z upadającej giełdy odzyskać swoje pieniądze. Zagranica. Politycy rządzącej CDU są wstrząśnięci wynikami wczorajszych wyborów w niemieckim kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Blisko 44% głosów zdobyła tam skrajnie prawicowa, populistyczna Alternatywa dla Niemiec. My, CDU, nie mamy już mandatu do rządzenia. Jesteśmy w opozycji. Mandat do rządzenia ma AfD, powiedział premier landu Sven Schulze na konferencji prasowej, stojąc obok kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który przyznał, że to największa porażka CDU od dekad. Ministerstwo Cyfryzacji podsumowało rok działania usługi mStłuczka w mObywatelu. Jak podał resort, z możliwości spisania elektronicznego oświadczenia o spowodowaniu kolizji kierowcy skorzystali w przypadku ponad 25,5 tysiąca takich zdarzeń na drodze. A w ramach zgłoszenia aplikacja mObywatel automatycznie pobiera część danych z rejestrów państwowych.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101,4 FM.
1: Dziś na niebie słońce i chmury na zmianę, przelotny deszcz miejscami na północy, a na termometrach od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Pomorzu, 22 na Podkarpaciu, do 23 na Dolnym Śląsku. Jutro zdecydowanie cieplej.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: No i jesteśmy już po 16, poniedziałkowe popołudnie. Co ciekawego dzieje się w tym tygodniu w naszych okolicach? Cały czas trwa sezon dożynkowy, o tym będziemy mówić w tej godzinie. Powiemy też o kolejnych utrudnieniach dla kierowców poruszających się włocławskim mostem. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć, no i gramy. Mnóstwo przebojów i nawet stanie w korku. W poniedziałkowe popołudnie robi się przyjemniejsze.
6: WPP na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Cały czas trwa sezon dożynkowy. W naszym regionie się nie zatrzymuje i w tym tygodniu kolejna impreza. W najbliższą niedzielę, 13 września, Festiwal Kuchni Kujawskiej, Święto Czarniny i Dożynki gminy Lubraniec. Tym razem impreza odbędzie się w Siemnówku, na boisku przy byłej szkole. To w najbliższą niedzielę będzie gość specjalny, Kevin Aiston. Oprócz tego oczywiście część koncertowa. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Power Play. Wcześniej wystąpi też duet Bibi i Jeremy. Udział oczywiście jest darmowy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Odbyło się największe święto plonu w naszym regionie. Oraz Sanico przypomina, gdzie oddać przeterminowane leki. Patryk Jaremiarski, Puls Włocławka, zapraszam. Sezon dożynkowy w naszym regionie powoli dobiega końca. Weekend przyniósł największe święto plonu w naszym regionie, czyli dożynki powiatowo-gminno-parafialne. Wydarzenie odbyło się w Choceniu. Najpierw odbył się przemarsz korowodu z pięknie wykonanymi wieńcami, a następnie polowa msza święta, mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
2: Tak prawdę mówiąc, podsumowanie sezonu dożynkowego, choć jego zwieńczeniem będą dożynki gminne, które odbędą się za tydzień w Lubrańcu, ale dzisiaj spotykamy się na dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych w Choceniu, w jednej z 13 pięknych gmin naszego powiatu, gminie rolniczej, gminie, której szacunek do ziemi pielęgnowany jest od wielu pokoleń, aby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę, skupić się wokół chleba, który ma dla nas wyjątkowy smak. Pewnie każdy z nas był w kilku miejscach za granicą w naszym kraju i ten nasz kujawski chleb smakuje wyjątkowo, bo jest wypracowany przez wspaniałych, zaradnych, pracowitych naszych mieszkańców, zarówno tych pracujących na roli, ale także przetwarzających go, pracujących w wielu innych dziedzinach życia i dzisiaj chcemy im za to na tym najważniejszym święcie w naszym powiecie podziękować.
1: Starostami dożynek powiatowych byli Marta Kieszkowska i Cezary Andrzejewski. Oboje są rolnikami. Starościna prowadzi gospodarstwo o profilu warzywniczym, natomiast starosta zajmuje się produkcją sadowniczą. Mówią Cezary Andrzejewski, starosta dożynek, oraz Marta Kieszkowska, starościna dożynek.
3: Odnośnie sezonu powiem tak szczerze, no pogoda naprawdę dała nam w kość. Przymrozki, susza, upał, gorączki, no ale finalnie no, jesteśmy tutaj, w sumie uśmiechnięci i cóż, no myślę, że chleba na polskich stołach nie zabraknie. Czego możemy życzyć? Ja myślę, żeby najważniejszą rzeczą, żeby w przyszłym roku było odrobinę trochę więcej spokoju i przede wszystkim w tym sezonie wahania cen, szalona pogoda, to doprowadza czasami do takich skrajnych sytuacji nerwowych. Ale finalnie życzyć, mówię, takiego spokoju i przede wszystkim dobrej pogody. A zresztą sobie już poradzimy.
1: Po części obrzędowej, a więc po symbolicznym podzieleniu chleba i podziękowaniu nim uczestników, na scenie pojawili się przedstawiciele władz centralnych oraz samorządowych, którzy podziękowali rolnikom za ich codzienny trud. Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Powiat włocławski kończy ten czas dożynkowy. Spotykamy się w Choceniu na dożynkach gminno-powiatowych. To jest ważny dzień. Ważny zwłaszcza, kiedy spotykamy się na terenie powiatu typowo rolniczego, gminy typowo rolniczej. Zresztą tak samo jak nasze województwo. To my tutaj, rolnicy tych ziem, dajemy bezpieczeństwo żywnościowe całemu kraju, Polsce i to jest doskonała okazja, żeby rolnikom za ten trud podziękować.
1: Dożynki powiatowe były także ucztą dla podniebienia. Zadbały o to koła gospodyń wiejskich z całego regionu. Przeterminowanych leków nie należy wyrzucać do zwykłych śmieci. Można je oddać do wyznaczonych aptek, wyposażonych w specjalne pojemniki lub przekazać do PSZOK-u. Do niebieskiego pojemnika na papier mogą natomiast trafić czyste kartoniki i ulotki po lekach. Samych leków należy pozbywać się w odpowiedni sposób, ponieważ mogą zawierać substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska.
0: To jest Puls Włocławka.

Utrudnienia dla kierowców poruszających się włocławskim mostem stalowym i jeszcze dzisiaj i jutro od 22 do 6 mostem nie przejedziemy, cały czas na noc jest zamykany. Jak tłumaczą władze Włocławka, powodem zamknięcia są trwające prace przy montażu rusztowania. Dziś i jutro mostem w nocy nie przejedziemy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jest wniosek o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Ruszył proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Wysokie temperatury wracają. Jak długo z nami zostaną? Miriam Lipińska. Są zarzuty i wniosek o areszt dla kolejnego podejrzanego w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem chodzi o Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy Bitbaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał dwa zarzuty, w tym oszustwa.
2: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia.
1: Śledczy już zawnioskowali o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Ruszył proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku. Pierwsza rozprawa była niejawna, o co wnioskowała warszawska prokuratura okręgowa, mówi prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
3: Nie tylko niejawne, ale również takie informacje wrażliwe. W obecnej sytuacji w państwie, kiedy mamy do czynienia z pewnymi działaniami dywersyjnymi, muszą pozostać niejawne.
1: Były komendant główny, generał Jarosław Szymczyk, jest oskarżony m.in. o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji, przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego funkcjonariuszom służby celno-skarbowej, a także o to, że nieumyślnie sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób przebywających na terenie Komendy Głównej. Najwyższa kara do 8 lat więzienia grozi mu za przewiezienie przez granicę i posiadanie granatnika bez koncesji. To będzie bardzo drogi wrzesień na stacjach paliw po wygaśnięciu rządowego pakietu CPN i przez trwającą wojnę na Bliskim Wschodzie. Jeszcze nieco ponad 20 groszy w górę i średnie ceny benzyny i diesla będą najwyższe w historii. Co na to kierowcy? Sprawdzał na jednej z łódzkich stacji paliw Bartosz Kądziałka.
4: Czuć, na pewno czuć. No mąż póki nie załamał sobie obojczyka, jeździł rowerem do pracy, ale teraz niestety musi autem.
5: Teraz pan tutaj tankuje do ogromnego tira, ale prywatnie jak pan tankuje, to czuje pan w kieszeni, że pieniędzy jest mniej?
6: No oczywiście, no na zbiorniku wiadomo 60-70 zł na jednym tankowaniu, nie? A codziennie do pracy 30 km w jedną stronę, w dwie strony też 60 km dziennie. Więc nawet prywatnie też sporo tych pieniążków się wydaje. Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
7: Nie zmieniałem się wypłaty, a zmieniałem się tylko ceny paliw.
1: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75, a za olej napędowy 8,55. Lato jeszcze się z nami nie pożegnało i jutro znów o sobie przypomni za sprawą temperatur. Do Polski napłynie od zachodu cieplejsze powietrze zwrotnikowe, mówi profesor Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.
8: Od jutra będzie zauważalne na początku w Polsce zachodniej wyraźne ocieplenie, gdzie temperatury maksymalne mogą dochodzić do tych około 28 stopni Celsjusza. W środę w południowej Polsce ta temperatura maksymalna może dojść nawet do 30 stopni Celsjusza, również w Polsce wschodniej.
1: Od środowego wieczora od zachodu zacznie już wlewać się chłodniejsze powietrze. W czwartek może przelotnie padać. A tegoroczne lato we Włoszech było najgorętszym od 1950 roku, czyli od początku pomiarów. Eksperci z Komitetu Badań Naukowych ogłosili też, że pobity został rekord z 2003 roku. A to nie wszystko, bo także tegoroczna wiosna we Włoszech była rekordowo ciepła.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia przeważnie słonecznie, choć chwilami niebo się chmurzy, ale przelotny deszcz możliwy tylko miejscami na północy. A na termometrach od 18 stopni na Podlasiu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Pomorzu i Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Cały czas trwa sezon dożynkowy. W naszym regionie się nie zatrzymuje i w tym tygodniu kolejna impreza. W najbliższą niedzielę, 13 września, Festiwal Kuchni Kujawskiej, Święto Czarniny i Dożynki gminy Lubraniec. Tym razem impreza odbędzie się w Siemnówku na boisku przy byłej szkole. To w najbliższą niedzielę będzie goście specjalny Kevin Aiston. Oprócz tego oczywiście część koncertowa. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Powerplay. Wcześniej wystąpi też duet Bibi i Jeremy. Udział oczywiście jest darmowy.

0: No i cóż, że ze Szwecji, tak można by powiedzieć po wczorajszym meczu Kasztelan Basketball Cup w hali mistrzów we Włocławku. Najpierw porażka z Niemcami, ale wczoraj zwycięstwo ze Szwedami, z zespołem BBK, aż 87-45. No i to wystarczyło Rottweilerom do wygrania 22. już edycji Kasztelan Basketball Cup. Oczywiście to są mecze tylko i wyłącznie towarzyskie. Teraz czekamy na te prawdziwe emocje, na Orlen Basket League. Pierwszy mecz za miesiąc, 5 października o godzinie 19 w hali mistrzów. Anwil podejmie Górnika Wałbrzych. No i trzymamy kciuki za zwycięstwo.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Moi drodzy, we Włocławku powstanie mini park. Park Praw Kobiet. Ten powstanie na skwerze u zbiegu Wojska Polskiego oraz Kilińskiego, czyli krótko mówiąc w sąsiedztwie Włocławskiego Sądu. Ten mini park wygrał w budżecie obywatelskim Włocławka. W tym mini parku, oprócz oczywiście ławek, koszy na śmieci, nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów, pojawi się też 15 tablic informacyjnych, no właśnie, informujących o prawach kobiet. Skwer Praw Kobiet we Włocławku będzie zieloną enklawą przypominającą historię walki kobiet o ich prawa. Ma być nauką dla przyszłych pokoleń, ale także miejscem rekreacji. Ten mini park Skwer Praw Kobiet powstanie u zbiegu Kilińskiego i Wojska Polskiego we Włocławku jeszcze w tym roku. No i chcieli tego sami mieszkańcy. To jest inwestycja, która wygrała w budżecie obywatelskim.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

Kilkanaście minut do 18:00, no i zmiana wartem na popołudnie i wieczór. Zapraszam w imieniu Patryka Jaromierskiego. Wcześniej, punktualnie o 18:00, wiadomości z kraju i ze świata. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro. Cześć.

0: to są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jest kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. Ceny paliwa zbliżają się do rekordowych w historii. Klub seniora wśród nowych bloków na nowym osiedlu to nowa jakość integrowania społeczeństwa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Roman Rzet to kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. To bliski współpracownik Sylwestra Suszka, twórcy BitBaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Śledczy skierowali wniosek o areszt mężczyzny. Jak przekazała prokuratura, postanowienie o przedstawieniu zarzutów Romanowi Rzet zawiera dwa przestępstwa: oszustwa komputerowego i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Donald Trump ma dziś rozmawiać przez telefon z przywódcami Rosji i Ukrainy, Władimirem Putinem i Władimirem Zełenskim, o czym informują ukraińskie media. W miniony weekend z obydwoma prezydentami spotkali się dwaj amerykańscy wysłannicy, Steve Witkoff i Jared Kushner. Rozmowy te dotyczyły m.in. gwarancji bezpieczeństwa, dostaw pocisków do systemów obrony powietrznej i wsparcia Ukrainy na zimę. To wszystko ma na celu odrobienie pewnych strat wizerunkowych, uważa analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kacper Sienicki.
2: Ja to odbieram jako próbę odwrócenia uwagi od niepowodzeń, które amerykańska administracja zanotowała na Bliskim Wschodzie i w swojej wojnie przeciwko Iranowi.
1: Jared Kushner oświadczył, że nie może zagwarantować stworzenia warunków, które umożliwią zakończenie wojny przed zimą. Z kolei Steve Witkoff mówi, że aby doszło do porozumienia, obie strony konfliktu muszą pójść na kompromisy i ograniczyć dzielące je różnice. Paliwo drogie na stacjach we wrześniu. Już tydzień temu średnie ceny benzyny i oleju poszły w górę o złotówkę w związku z zakończeniem rządowego pakietu obniżek. Teraz ceny idą w górę, bo cały czas nie kończy się konflikt USA z Iranem, a perspektywa nie jest optymistyczna. Jeszcze nieco ponad 20 groszy w górę i średnie ceny benzyny i oleju będą najwyższe w historii. Co na to kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Łodzi, pytał nasz reporter.
3: No na zbiorniku wiadomo, 60-70 zł na jednym tankowaniu. Nie? A codziennie do pracy 30 km w jedną stronę, w dwie strony też 60 km dziennie. Więc nawet prywatnie też sporo tych pieniążków się wydaje. Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
4: Nie zmieniają się wypłaty, a zmieniają się tylko ceny paliw. Zmiana cen paliw też bezpośrednio wpływa na ceny w marketach, ceny usług. To będzie odczuwalne dopiero po jakimś czasie i to bardzo.
5: W gazie mam, to nie zauważyłem. 2,80 teraz. Jakbym miał płacić, ile teraz kosztuje w ogóle?
6: 8 zł, tak?
5: No to dużo, no. To bym mniej jeździł. 3 zł jest w miarę.
1: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75 zł, a za olej 8,55. Ponad 1/4 polskiego społeczeństwa osiągnęła już wiek emerytalny, a starzejące się społeczeństwo potrzebuje odpowiedniej infrastruktury. Dlatego w Toruniu otwarto dziś nowy klub dla seniorów. Pierwszy na osiedlu nowych bloków pod Dębową Górą, mówi Aleksandra Lewandowska z Fundacji Pro Omnis, która prowadzi klub.
7: Te miejsca powinny być blisko ich miejsca zamieszkania, bo te bariery komunikacyjne, one są bardzo duże. Tu jest idealna sytuacja. Ludzie u góry mieszkają, schodzą.
8: Z koleżanką się obie znamy z poprzedniego klubu. Chodziłyśmy tam 2 lata.
9: Ja tak sobie nie wyobrażam, żeby tak cały dzień siedzieć w domu.
1: Zaplecze dostosowane do potrzeb osób starszych ma zapewnić mieszkańcom Torunia przestrzeń do spotkań, warsztatów i codziennej integracji.
10: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro już cieplej, do 22 stopni w rejonach Zatoki Gdańskiej, do 23 miejscami na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich, w centrum aż 27 stopni, a na południowym zachodzie nawet 30 stopni. Sporo słońca, najwięcej na południowym wschodzie, tam niemal bezchmurnie.
10: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
11: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. A zaczynamy od Nowego Jorku, bo tam Iga Świątek walczy na największym tenisowym stadionie świata, na korcie Artura Esza. Jej rywalką Chinka Qin Wenzhen, triumfatorka tego meczu, znajdzie się w gronie ćwierćfinalistek US Open, a są tam już Białorusinka Ryna Sabalenka, Czeszka Linda Noskowa oraz Amerykanki Jessica Pegula oraz Emma Navarro. Grają także piłkarze na ligowych boiskach, trwa bowiem dokończenie 7. kolejki Ekstraklasy. trasy. W Krakowie Wieczysta podejmuje Zagłębie Lubin. Oba zespoły walczą o 3 punkty, bo oba kilka dni temu odpadły w pierwszej rundzie Pucharu Polski z niżej notowanymi rywalami. Wieczysta uległa Awiś Świdnik, a Zagłębie przegrało z Siarką Tarnobrzeg. W innym dzisiejszym pojedynku o 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Gianni Infantino będzie ubiegał się o reelekcję. Szef FIFA weekend spędził w Polsce, gdzie trwają Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Pytań o swoją przyszłość unikał, ale oświadczenie w tej sprawie za niego wydała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Prezydent FIFA udaje, że nic się nie stało. Niemal cały piłkarski świat wyraził sprzeciw i oburzenie, gdy usłyszał o planach częściowej prywatyzacji mundiali. Nie zrozumiał idei, tłumaczył Infantino. UEFA chce teraz pozwać FIFA za niegospodarność? To kampania oszczerstw, odpowiada federacja. Dymisja? Nie ma opcji. Infantino w marcu zamierza ubiegać się o 4. kadencję. Ale w Polsce mówić o tym nie chciał, zachwalał jedynie swój turniej. Dla nas FIFA kluczowe jest rozwijanie piłki nożnej w każdym zakątku globu. Piłka nożna jest dla każdego, należy do wszystkich, a takie turnieje są tego najlepszym dowodem. Infantino przyleciał do Polski na inaugurację Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 i świetnie się bawił m.in. w towarzystwie prezesa PZPN Cezarego Kuleszy.
11: To była relacja Michała Waszkiewicza. Już wiadomo, że Belgia nie poprze kandydatury Gianniego Infantino w wyborach na kolejną kadencję. Takie stanowisko właśnie przedłożyła tamtejsza federacja piłkarska.
12: 7 września. Witam wszystkich w ten poniedziałkowy wieczór. No, poniedziałkowy. Brzmi strasznie, ale to już praktycznie koniec tego poniedziałku. Więc chyba najgorsze za nami. A jeżeli ktoś jeszcze go przeżywa, no to ja oczywiście postaram się pomóc najlepszą muzyką i ciekawostkami ze świata, m.in. muzyki. Patryk Jarmierski, a to jest Radio Kujawy.
0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

Teraz tak, jeżeli szykowaliście już stylówki na październikowy koncert Lorenz Todole, to możecie z powrotem schować je do szafy. Autorka hitu Tattoo stwierdziła, że jej wizja artystyczna wymaga dopracowania i przesunęła polski występ na 18 maja przyszłego roku. Wygląda na to, że nawet dwie wygrane na Eurowizji nie chronią przed nagłą potrzebą przemyślenia całego show na nowo. Ale na pocieszenie, stare bilety dalej działają, więc dostajecie w gratisie dodatkowe kilka miesięcy na naukę tekstów.

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kolejny piknik charytatywny dla Arturka za nami. Wrzesień to idealny czas na grzybobranie oraz przypominamy o zamkniętym moście. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Trwa walka z czasem o zdrowie Arturka z Włocławka, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. W mieście i okolicach regularnie organizowane są wydarzenia, podczas których zbierane są pieniądze na jego leczenie. Kolejny piknik charytatywny odbył się przy kościele świętego Stanisława we Włocławku. Mówi Jarosław Rublewski.
2: Inicjatywa jest prosta i taka po prostu z serca, wiadomo. Ratujemy dziecko, które jest chore na tą chorobę. MDM, tak? DMD właśnie. Ja tak za bardzo się nie znam, słuchajcie, wiem tylko, że trzeba pomagać, ale ogólnie rzecz biorąc, wiem na pewno, że wymaga bardzo dużo pieniędzy, żeby zebrać, tak? Ile?
3: Do zebrania to jest 12,5 miliona, także ogromna suma pieniędzy do zebrania, także wszystkie ręce na pokład. Zapraszamy tutaj, żeby walczyć o zdrowie dla Arturka.
1: Mówi Łukasz Paradowski.
4: Również chcieliśmy podziękować wszystkim artystom, którzy tutaj przyjechali, poświęcili swój cenny czas. Niektórzy nawet jadą na koncerty dalsze, także są w czasie swojej drogi koncertowej. I również ludziom, którzy tutaj dołożą tą cegiełkę, zjedzą ciasto, zjedzą coś pysznego, żurek, bigos. Różne zupki są, jest lemoniada, są atrakcje z robotem. Dziękujemy serdecznie też naszemu naprawdę wspaniałemu człowiekowi z Grudziądza, który przyjechał nas wesprzeć tutaj z dzieciakami, dużo fajnych rzeczy porobić.
1: Na terapię genową w Dubaju, a także przeloty, pobyt, dalsze leczenie, rehabilitację i potrzebny sprzęt potrzeba ponad 12 milionów złotych. Na internetowej zbiórce udało się już zgromadzić ponad 1 000 000 złotych. Do osiągnięcia celu wciąż brakuje jednak ponad 11,5 miliona. Sezon na grzyby w pełni. To jedna z najbardziej wyczekiwanych chwil przez miłośników leśnych spacerów. W lasach naszego rejonu grzybiarze mają teraz prawdziwe żniwa. Po deszczach przyszło ciepło, a wraz z nimi pojawiły się grzyby. Kosze szybko się zapełniają, a pogoda zachęca do leśnych wypraw. Mówi Mieczysław Olewnik, Nadleśnictwo Włocławek.
5: Jak co roku, koniec wakacji, wrzesień, to jest początek sezonu grzybobrania. Bardzo dużo osób z Włocławka, okolic, jak również przyjezdnych korzysta z naszych lasów. Mamy bardzo bogate lasy grzyby. Szczególnie obfitują borowiki, ale w tej chwili mamy już pieprznika jadalnego, tak zwaną kurkę. Poza tym w naszych lasach możemy spotkać maślaki, kanie i praktycznie większość grzybów, których występuje w Polsce, możemy te grzyby zbierać w naszych lasach. Wybierając się do lasu, powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że jesteśmy w tym lesie gośćmi. Jeżeli jedziemy samochodem, ten samochód powinien zostać w miejscach do tego wyznaczonych, a więc na parkingach leśnych, w miejscach do tego dozwolonych. Jeżeli jesteśmy w lesie, nie powinniśmy hałasować, nie powinniśmy śmiecić, nie powinniśmy płoszyć zwierząt. Często zdarza się, że do lasu wybieramy się z psami. Przepisy mówią jasno, że pies powinien w lesie być na otoku.
1: Leśnicy przypominają jednak, by do koszyka trafiały tylko grzyby, których jesteśmy pewni. Warto też korzystać z atlasów lub aplikacji i w razie wątpliwości zrezygnować ze znalezionego okazu. Sezon dopiero się rozkręca, więc kolejnych grzybobrań w regionie nie powinno zabraknąć. Wystarczy koszyk, dobry wzrok i odrobina szczęścia. W kujawsko-pomorskich lasach rozpoczął się jesienny wysyp grzybów, a po ostatnich deszczach runo leśne szybko zaczęło się zapełniać. Przypominamy, że kierowcy muszą liczyć się z kolejnymi utrudnieniami. Do 8 września w godzinach od 22 do 6 rano zamknięty jest przejazd przez Stalowy Most na Wiśle. Powodem są prace przy montażu rusztowania nad jezdnią oraz zabezpieczeniu antykoryzyjnym konstrukcji.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

Przenieśmy się teraz do 1988 roku, kiedy Metallica wypuściła album z najbardziej poszkodowanym basistą w historii rocka. Z okazji 38 urodzin And Justice for All warto przypomnieć, jak Lars i James po prostu wyciszyli całą grę Jasona. Chłopak był gotowy rzucić im się do gardeł, ale fani i tak oszaleli na punkcie ponurego teledysku do numeru 1. Ale ostatecznie wyszła z tego genialna płyta, na której, cóż, najsłynniejszym basowym solo okazała się głęboka i absolutna cisza.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Kolejne SMS o wycieku danych. Pacjenci pełni stresu. Przyszła hiszpańska królowa rozpoczęła studia na publicznej uczelni. Agnieszka Trojanowska-Bis. Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem dotyczą one Romana Żety, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy Bitbaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Damiak, usłyszał zarzuty, w tym oszustwa.
2: Pan Roman Żet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.
1: Roman Żet jest kolejną osobą, m.in. po szefie PKOL-u Radosławie Piesiewiczu, zatrzymaną w sprawie afery Zonda Krypto. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje o wycieku ich danych z platformy MyDoctor, a to powoduje spore zamieszanie wśród pacjentów i stąd reakcja Lubelskiej Izby Lekarskiej, o czym Anna Gmiterek-Zabocka.
3: Kilka tygodni temu wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Część przychodni dopiero teraz rozpoczęła wysyłkę SMS-ów do pacjentów i do osób przez nie upoważnionych. Jak mówi prezes Izby Lekarskiej w Lublinie dr Dariusz Samborski, mężczyzna może dostać SMS-a na przykład z przychodni ginekologicznej,
4: którego żona podała jako osobę uprawnioną do odbioru danych. No może być zdziwiony i zastanawiać się, jak tam trafił.
3: Nie ma co szturmować przychodni, by dowiedzieć się, jakie nasze dane wyciekły, bo przychodnie tego nie wiedzą.
4: Nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach, którzy rzeczywiście będą wymagali skorzystania z porady.
3: Izba Lekarska uspokaja. Warto zastrzec swój numer PESEL, ale to tyle. Trzeba bowiem czekać na wyjaśnienia z prokuratury, jakie konkretnie dane wyciekły i kogo dotyczyły.
1: Dziki tylko dziś doprowadziły do karambolu na S2. Jak szacują służby, w tym roku już zanotowano więcej ataków dzików na ludzi niż przez cały zeszły rok. Liczba zgłoszeń dotyczących obecności zwierząt w tym roku przekroczyła 15 tysięcy. Do porównania kilka lat temu było ich 400. Stołeczna opozycja ma dość bierności władz miasta i w związku z tym składa na prezydenta Warszawy zawiadomienie do prokuratury. Powołany w czerwcu zespół do spraw dzikich zwierząt, który miał sprawę rozwiązać, zebrał się do tej pory jedynie raz. Kilka tysięcy maturzystów odwiedzi 20. Salon Maturzystów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas otwarcia wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer radziła licealistom, żeby wybierali studia według swoich uzdolnień i zainteresowań, bo to będzie wybór na wiele lat. Salon czynny jest do jutra. Można posłuchać wykładów o zasadach maturalnych, a także pójść na spotkania, które przygotował Uniwersytet Łódzki. Kierunek wybrała już hiszpańska następczyni tronu, księżniczka Asturii Eleonora. Rozpoczęła dziś studia politologiczne na Wydziale Prawa na publicznym Uniwersytecie imienia Karola III w Madrycie. Ma tam spędzić najbliższe 4 lata. W pierwszym dniu na uczelni księżniczka nie odróżniała się od innych studentów. Założyła dżinsy, białą koszulę, sportowe buty, miała też dużą czarną torbę, ale i tak ciężko było jej się wtopić w tłum. Od rana pod uczelnią koczowały dziesiątki dziennikarzy i fotoreporterów.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Na ligowych boiskach trwa dokończenie 7. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W Krakowie Wieczysta gra z Zagłębiem Lubin, a za 1,5 godziny w Szczecinie Pogoń podejmie Wisłę Płock. Bez względu na wyniki dzisiejszych spotkań Lech, Legia oraz Górnik pozostaną na czele tabeli ekstraklasy. Bez Roberta Lewandowskiego i bez polskich klubów zacznie się jutro sezon zasadniczy piłkarskiej Ligi Mistrzów. Szlagierowo zapowiada się tego dnia mecz Realu Madrytu Madryt z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego. Na ławce trenerskiej Królewskich usiądzie Portugalczyk José Mourinho, który w 2010 roku wygrał Ligę Mistrzów właśnie z Interem. Najbardziej wyrównane starcie szykuje się za to jutro we Francji pomiędzy Lille a Realem Betis, mówi trener francuskiego zespołu Davida Ancelotti. Jesteśmy tu dzisiaj, ponieważ klub włożył w zeszłym roku mnóstwo ciężkiej pracy. Drużyna zasługuje na grę w Lidze Mistrzów. Chcemy pokazać, że zasługujemy na to miejsce. Nie wiem, jak daleko zajdziemy, ale jestem pewien, że damy z siebie wszystko. Spotkanie Realu z Interem oraz Lille z Betisem jutro o 21:00 na początek fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kibice zobaczą 6 spotkań. Jutro w Warszawie zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który będzie mógł formalnie odwołać dotychczasowego szefa. Pięściarz Tyson Fury ogłosił, że starcie z Antonem Joshuą nie dojdzie do skutku. Panowie rękawice mieli skrzyżować 20 listopada. Zamiast tego Fury naciska na trzecią walkę z Ukraińcem Oleksandrem Usykiem. Dwie poprzednie przegrał.
7: Jest kilka minut po 19:00. Wieczór trwa, a nasze radio nieustannie zapodaje dobrą muzę. Dajcie radio nieco głośniej, czas na potężną falę dobrej energii.

Jeśli myśleliście, że piosenka o plastikowych zabawkach nie może mieć głębi filozoficznej, no to Taylor Swift właśnie wyprowadziła was z błędu. Gwiazda napisała numer do Toy Story 5 i rozłożyła w wywiadzie na części pierwsze grę słów między zamgleniem umysłu a letnimi dniami. Zielone żołnierzyki ze spadochronami stały się metaforą trudów dorastania, a trawa symbolicznym obrazem niskiego wzrostu chudego i Kaja. Po spędzeniu 12 tygodni na szczycie Billboard 200 ze swoim krążkiem z 2025 roku, Taylor udowadnia, że zrobi poemat dosłownie ze wszystkiego.

Przenieśmy się tym razem do Francji, gdzie w miniony weekend ruszył największy pchli targ w całej Europie. W miejscowości Lille ponad 10 tysięcy sprzedawców rozstawiło swoje stoiska na trasie ciągnącej się przez, uwaga, 100 kilometrów. Ponad 2,5 miliona ludzi polowało tam na unikalne antyki i zajadało się tradycyjnymi mulami z frytkami. Taka tradycja trwa od XII wieku, ale jeśli szukacie starych perełek bliżej, no to nasze polskie targi w Haczu czy na Kole też dają radę. Może nasz pchli targ też nie jest jakiś pokaźny, ale czasem jakieś buty bez dziury znajdziecie.

ulicę Bangkoku w teledysku. Żeby tradycji stało się zadość, przed premierą nowej płyty zaplanowanej na 23 października wpuszcza do kin dokument o samej sobie. Po śpiewaniu i graniu w Białym Lotosie wchodzi teraz w świat filmu akcji. No aż strach pomyśleć, co postanowi podbić w następnym miesiącu.

0: polsku.
1: Wygląda na to, że gwiazdy K-popu postanowiły w tym roku opanować absolutnie każdą dziedzinę popkultury. Lisa wypuściła naszpikowany elektroniką numer Sawadika, powitała wszystkich po tajsku i przejęła ulicę.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Około 20 groszy brakuje do rekordowych w historii Polski cen paliw. Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału. Prezydent ma wątpliwości. 200 kilometrów ma płot, który zbudowała właśnie Finlandia na granicy z Rosją. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ceny na stacjach paliw zbliżają się do najwyższych w historii. Najpierw poszły w górę, gdy zakończony został program CPN, rządowych obniżek, mający chronić kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. Wtedy ceny poszły w górę o mniej więcej złotówkę. O tym, co teraz, Bartosz Kądziołka.
2: Po likwidacji rządowych obniżek sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w ciśnienie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
2: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek.
3: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
2: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75, a za olej 8,55. Najlepiej wypada gaz, który kosztuje 2,95.
1: Do rekordowych cen benzyny i oleju brakuje obecnie niewiele, ponad 20 groszy. Prezydent ma spore wątpliwości, mówi szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki o zaprzysiężeniu Macieja Berka. W piątek Sejm wybrał go na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i zgodnie z przepisami, zanim rozpocznie pracę w Trybunale, musi złożyć ślubowanie. Ale jak przekonuje minister Bogucki, prezydent widzi pewne przeszkody.
4: Mówię o zwykłych, formalnych wymogach. Jeżeli ktoś chce być kierowcą, pokazuje prawo jazdy. Jeżeli ktoś chce być sędzią sądu rejonowego, musi wykazać, że nie tyle był wpisany na listę adwokatów czy radców prawnych, tylko rzeczywiście wykonywał ten zawód.
1: Zdaniem polityków koalicji rządzącej prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie od wybranych przez Sejm sędziów, a jeśli tego nie zrobi tak, jak to miało w przypadku wcześniej wybranej czwórki sędziów, być może Maciej Berek zostanie zaprzysiężony w Sejmie. Ekipy poszukiwawcze nie odkryły dotąd zbiorowej mogiły Polaków w dawnej wsi Późniki w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy. W związku z tym zapadła decyzja o przedłużeniu prac o kilka kolejnych dni. Celem jest odnalezienie zbiorowej mogiły Polaków zamordowanych w 1945 roku przez oddział ukraińskiej powstańczej armii. Finlandia ukończyła budowę płotu na granicy z Rosją. Zapora ma 200 kilometrów i znajduje się wzdłuż wschodniej granicy Finlandii. Metalowa zapora ma 3,5 metra wysokości, a postawiono ją odcinkami głównie przy drogach i szlakach tranzytowych wykorzystywanych przez migrantów. Finlandia będzie ubiegać się o dodatkowe unijne fundusze na dalszą budowę płotu, bo cała jej granica z Rosją wynosi ponad 1300 kilometrów. Toruń będzie budował kolejny, trzeci most drogowy przez Wisłę. Most ma wyprowadzić ruch tranzytowy z zakorkowanego centrum miasta i mostu drogowego imienia Józefa Piłsudskiego, zapowiada prezydent Torunia Paweł Gulewski.
5: Górne kryteria i napełnienia mostu Piłsudskiego osiągniemy w roku 2030. 27, prawie 28 tysięcy aut na dobę.
1: Tak zwany most zachodni w Toruniu ma powstać w ciągu najbliższych kilku lat. I na koniec informacja z kortów US Open. Iga Świątek przegrała z chińską tenisistką Qin Zheng 5-7-3-6 w 1/8 finału.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wtorek przyniesie ocieplenie i to poważne, bo aż 30 stopni jutro pokażą termometry na południowym zachodzie. W centrum do 27, 23 stopnie na Mazurach, na Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich, na Pomorzu do 22 stopni. Na niebie piękne słońce, trochę więcej chmur na północ.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Mamy po 20, moi drodzy. Jak tam wasze humory? Jutro już wtorek, potem środa, potem czwartek i znowu upragniony weekend. No, trzeba myśleć pozytywnie, prawda? Dlatego pozytywnie jest też w naszym radiu. Także zostańcie z nami i pobierajcie od nas tę energię.

Sprawdzam właśnie, na co najbogatsi ludzie świata potrafią wydać absolutnie niewyobrażalne fortuny. I rekordowy model Graf Diamonds ze 110 karatami kolorowych kamieni wyceniany jest na absurdalne 55 milionów dolarów. Inne czasomierze kosztują po kilkadziesiąt milionów ze względu na ręczne składanie i mechanizmy z 20 skomplikowanymi funkcjami. Ale przy okazji fajnie też wiedzieć, że jedną z najbardziej prestiżowych marek na rynku współtworzył Polak Antoni Patek.

Wyczuleni na punkcie sztucznej inteligencji fani znowu dopatrzyli się spisku. Tym razem w nowym krążku Prince'a. Słuchacze uznali, że numer Kalabama brzmi podejrzanie sztucznie, więc spadkobiercy musieli wydać oficjalne oświadczenie. Okazało się, że Prince na nagraniu krzyczał po prostu dęciaki, więc zatrudniono koleci z trąbkami zamiast komputera. Internetowi detektywi znów musieli schować swoje teorie spiskowe do kieszeni i uznać, no niestety, wyższość żywych instrumentów.

0: Jeśli myśleliście, że czyszczenie starych dysków i sprzedawanie szkiców z szuflady to domena rockmenów na emeryturze, to spójrzcie teraz na Aurorę. Artystka wypuszcza 25 września wersję swojego debiutu z dopiskiem The Map Tapes, gdzie wciska fankom nagrania demo sprzed 13 lat. Sama twierdzi, że wrzucanie do sieci nieoszlifowanych kaset robi z niej bezbronną osobę, ale piękny winyl z motywem ćmy na pewno to osłodzi. Po wydanej w 2026 roku elektronicznej płycie z Tomem Rowlandsem najwyraźniej uznała, że z archiwalnych taśm też wyciągnie jeszcze parę groszy.
1: Radio Wrocławek po polsku.

0: po polsku.
1: Przecież mam już chyba wszystko, a tak pusto.

0: porażka Igi Świątek w wygranej sytuacji nagle zaczęła przegrywać. Żałoba narodowa w Nepalu po katastrofalnej powodzi miały stać się niewidzialne. W wieży Eiffla strajk po wykluczeniu z pracy kobiet. Agnieszka Trojanowska, BIS. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała z Zhen Qinwen. Po dzisiejszej porażce, która początkowo wyglądała na wygrany mecz dla Igi, w przyszłotygodniowym notowaniu o rankingu Świątek spadnie na 9 miejsce. Lista kandydatów miała być dziś, ale wciąż nie wiadomo, kto w Krakowie powalczy o fotel prezydenta. Te wybory pod koniec września. Miejska Komisja Wyborcza nadal nie uporała się z weryfikacją kandydatów, choć to właśnie dziś mieliśmy poznać ostateczną listę nazwisk. Komisja wciąż sprawdza podpisy poparcia i dokumenty złożone przez Komitet Sławomira Pietrzaka, Darii Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy i kandydata Konfederacji Bartosza Bocheńczaka, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
1: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane, no bo Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy.
0: Weryfikacja ma przesądzić, kto spełnił wszystkie wymogi i zebrał odpowiednią liczbę prawidłowych podpisów. Na ostateczne decyzje wciąż jednak czekamy. Do tej pory komisja zweryfikowała listy poparcia 6 kandydatów. Flagi w Nepalu zostały dziś opuszczone do połowy masztu. W kraju trwa żałoba narodowa po katastrofalnej powodzi z końca sierpnia. Według oficjalnych danych zginęło w niej prawie 1400 osób, zarówno po nepalskiej, jak i chińskiej stronie granicy. Więcej Cezary Jaszczyk.
2: Po niemal 2 tygodniach od przejścia żywiołu ponad 5500 osób nadal uznaje się za zaginione. Szanse na odnajdywanie żywych spadły już niemalże do zera, ale w Nepalu są ludzie, którzy nadal wierzą, że ich bliscy żyją. Wśród nich są rodziny robotników elektrowni wodnych, którzy utknęli w podziemnych tunelach. Mówią, że to miejsce jest trudno dostępne, że nie ma tam koparek ani śmigłowców przystosowanych do ciężkiego transportu. Ale kiedy zamierzają podjąć jakieś działania? Minęło już 13 dni. Słyszeliśmy o przypadkach, w których ludzi udało się ratować żywych. Mamy wielką nadzieję. Mój brat i inni ludzie tam są. Czekają na ratunek. Kiedy rząd coś z tym zrobi? W skomplikowanej akcji ratunkowej pomagają specjaliści z Chin, Indii i Korei Południowej.
0: Ceny mieszkań w Hiszpanii rosną, wynika z opublikowanych danych Hiszpańskiego Urzędu Statystycznego. W drugim kwartale tego roku ich ceny były średnio o ponad 12% wyższe niż w analogicznym okresie rok temu. Mimo wyższych cen wzrosło także zainteresowanie Polaków nieruchomościami w Hiszpanii. Polacy najchętniej kupują mieszkania w przedziale cenowym od 350 do 500 tysięcy euro. Wieża Eiffla w Paryżu została dziś zamknięta z powodu strajku pracowników, którzy w ten sposób zaprotestowali przeciwko wykluczeniu kobiet z pracy na tym obiekcie podczas wizyty hinduskiej religijnej delegacji, która miała miejsce w sobotę tuż przed uroczystością otwarcia hinduskiej świątyni pod Paryżem. W czasie tej wizyty, jak informują pracownicy i ich przełożeni, z pracy wyłączone zostały kobiety zatrudnione w wieży Eiffla. Dostały one instrukcje, by stały się niewidzialne. Wieża Eiffla jest własnością Paryża. Mer stolicy Francji wezwał już do jak najszybszego wszczęcia śledztwa.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Jutro bardzo ciepło, do 30 stopni na Dolnym Śląsku, do 27 w centrum i do 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich, natomiast nad samym morzem około 22 stopni. Sporo słońca, mało chmur, trochę więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu na północy kraju.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Na ligowych boiskach trwa dokończenie 7. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W Krakowie Wieczysta gra z Zagłębiem Lubin, a za 1,5 godziny w Szczecinie Pogoń podejmie Wisłę Płock. Bez względu na wyniki dzisiejszych spotkań Lech, Legia oraz Górnik pozostaną na czele tabeli ekstraklasy. Bez Roberta Lewandowskiego i bez polskich klubów zacznie się jutro sezon zasadniczy piłkarskiej Ligi Mistrzów. Szlagierowo zapowiada się tego dnia mecz Realu Madrytu Madryt z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego. Na ławce trenerskiej Królewskich usiądzie Portugalczyk José Mourinho, który w 2010 roku wygrał Ligę Mistrzów właśnie z Interem. Najbardziej wyrównane starcie szykuje się za to jutro we Francji pomiędzy Lille a Realem Betis, mówi trener francuskiego zespołu Davida Ancelotti. Jesteśmy tu dzisiaj, ponieważ klub włożył w zeszłym roku mnóstwo ciężkiej pracy. Drużyna zasługuje na grę w Lidze Mistrzów. Chcemy pokazać, że zasługujemy na to miejsce. Nie wiem, jak daleko zajdziemy, ale jestem pewien, że damy z siebie wszystko. Spotkanie Realu z Interem oraz Lille z Betisem jutro o 21:00 na początek fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kibice zobaczą 6 spotkań. Jutro w Warszawie zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który będzie mógł formalnie odwołać dotychczasowego szefa. Pięściarz Tyson Fury ogłosił, że starcie z Antonem Joshuą nie dojdzie do skutku. Panowie rękawice mieli skrzyżować 20 listopada. Zamiast tego Fury naciska na trzecią walkę z Ukraińcem Oleksandrem Usykiem. Dwie poprzednie przegrał.
6: Parę minut po 21:00. Ostatnia godzina wspólnego wieczornego czasu przed nami, więc wykorzystajmy ją jak najlepiej. Zostańcie z nami, teraz będzie coś mega przyjemnego dla ucha.
4: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

Amerykańska Akademia Telewizyjna doszła do wniosku, że nikt nie robi takiego dymu jak Bad Bunny. Portorykańczyk zgarnął hurtowo 7 statuetek Emmy za kilkanaście minut szaleństwa na scenie podczas Super Bowl LX. Jay-Z po raz kolejny kolekcjonuje nagrody jako producent, a Sabrina Carpenter wywalczyła statuetkę za udział w Mapetach. Docenili nawet dokument 50 Centa z Diddym, więc tegoroczna gala rozdała nagrody dosłownie wszystkim znajomym z branży.

Mamy to. Za rogiem już 22 się zbliża, a to oznacza, że na mnie już pora. Wielkie dzięki, że ze mną byliście jak zawsze i życzę oczywiście dobrej nocy wszystkim. Patryk Jarmierski i do usłyszenia już jutro, o tych samych godzinach.

0: to są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Porażka Igi Świątek w US Open i zaskoczenie wśród polskich kibiców. Kolejna osoba z zarzutami i wnioskiem o areszt w sprawie Sonda Krypto. Minimalne wynagrodzenie wzrośnie od nowego roku. Znamy założenia projektu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka przegrała z Chinką Zhenqin Wen 5-7, 3-6. Mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0 i była na najlepszej drodze do kolejnej, 8 wygranej z rzędu w ich 9 pojedynku. Polscy kibice na miejscu przyznają, że nie takiego wyniku się spodziewali.
2: Ogromne rozczarowanie. Nie spodziewałam się w ogóle takiego rezultatu. Psychicznie forma słabo.
3: Bardzo smutno. Ja mam małe dzieciątko, ma 2 latka, przyjechała, żeby Igę zobaczyć. No i niestety przegrała, ale może następnym razem.
4: Bilety kosztowały niecałe $300. Cała atmosfera super, cena nie ma większego znaczenia.
1: Świątek wygrała US Open w 2022 roku. Przed rokiem odpadła w ćwierćfinale. Są zarzuty i wniosek o areszt dla kolejnej osoby w sprawie Zonda Krypto. Romana Rzet, wspólnika Sylwestra Suszka, założyciela BitBaya, która przekształciła się w giełdę Zonda Krypto. Afera zatacza kolejne kręgi wśród polityków, osób publicznych i świata krypto. Śledczy, jak deklarują, prowadzą działania, które mają doprowadzić do odzyskania majątku utraconego przez oszukanych przez giełdę. Szymon Kępka.
5: Afera z Zonda Krypto nabrała rozpędu, gdy z mównicy sejmowej premier Donald Tusk przytaczał część zeznań. Mówił o Zbigniewie Ziobrze, o konkretnych kwotach, o związkach Przemysława Krala, czyli szefa Zonda Krypto, który teraz współpracuje z organami ścigania. Publicznie mówi się o kolejnych zamieszanych osobach, w tym w weekend o marszałku Lubelszczyzny Jarosławie Stawiarskim z PiSu. Kilka wiodących mediów podało nawet fałszywe informacje, że marszałka zatrzymano. To jednak nieprawda, ale marszałek w giełdę miał inwestować i co ważne miał stracić swoje, jak mówił, prywatne pieniądze. Kolejna odsłona to zatrzymanie Romana Rzet, czyli współpracownika zaginionego Sylwestra Suszka, twórcy giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto.
1: Pełnomocnik Romana Rzet twierdzi, że jego klient nie ma wiedzy na temat działania Zonda Krypto czy zaginięcia Suszka. Ceny paliw na stacjach zbliżają się do najwyższych w historii. Od początku miesiąca nie ma już rządowej obniżki mającej chronić kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. A teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
6: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w ciśnienie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
1: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek. Tymczasem w Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę od nowego roku ma wynieść 4950 zł brutto. To wzrost o ponad 140 zł. Minimalna stawka godzinowa może wynieść 32 zł 30 groszy. Wynika z projektu rozporządzenia skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 30 stopni pokażą jutro termometry na Dolnym Śląsku, 27 w centrum, 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich, 22 stopnie w rejonie Zatoki Gdańskiej. Niebo niemal bezchmurne na południowym wschodzie kraju, na pozostałym obszarze trochę więcej chmur, a na północy możliwe opady deszczu.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Po polsku na 101 i 4 FM.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: No i mamy zmianę od teraz. Zamiast kinowych wtorków są kinowe poniedziałki. Witamy po 11 i od razu zaglądamy do multikina, żeby sprawdzić, jakie premiery czekają na nas w najbliższych dniach. A na dużym ekranie już niedługo pojawi się 100 dni Misja Zeus. Kapsel i jego ekipa są już poza szkolnymi murami, no i próbują odnaleźć się w dorosłym życiu.
2: Kapsel nie do końca wie, co zrobić dalej ze swoim życiem, ale kiedy pojawia się misja, od której może zależeć przyszłość wielu ludzi, trzeba będzie działać.
1: No czyli trochę dorosłości, trochę chaosu i oczywiście wielka misja. 100 dni, Misja Zeus w kinach od 11 września. Są filmy, które po prostu się ogląda i są takie, przy których nagle orientujesz się, że minęło 20 lat.
2: No właśnie, auta mają już 2 dekady.
1: A Zygzak McQueen nadal jest tym samym, pełnym siebie samochodem wyścigowym, który chce wygrywać wszystko, co tylko się da.
2: Tyle, że tym razem zamiast na tor trafia do małego, zapomnianego miasteczka przy słynnej Road 66.
1: No i tam poznaje Złomka, Sally, wójta Hudsona i całą ekipę, dzięki której odkrywa, że nie wszystko w życiu da się wygrać pucharem.
2: A jeśli macie ochotę wrócić do tej historii, auta są już w kinach z okazji 20. rocznicy.
1: Muszę przyznać, że są takie duety, których po prostu nie da się zastąpić. Sandra Bullock i Nicole Kidman znowu razem w świecie magii.
2: I tym razem siostry Owens mają naprawdę poważny problem.
1: No bo nad ich rodziną pojawia się mroczna klątwa, która może doprowadzić do jej rozpadu.
2: Czyli będzie magia, będą nocne intrygi, będzie humor i oczywiście trochę chaosu.
1: A wszystko to w Totalnej Magii 2, która wchodzi do kin już 11 września. No i proszę bardzo, wyjazd z przyjaciółkami do luksusowego spa, cisza, relaks, zabiegi, odpoczynek, no brzmi idealnie, prawda?
2: Do momentu, kiedy pojawia się Mel.
1: Dawna przyjaciółka, która jest chodzącą katastrofą i nagle zamiast spokojnego weekendu mamy kompromitujące sytuacje, nieoczekiwane wyznania i decyzje podejmowane zdecydowanie zbyt spontanicznie.
2: A wszystko zaczyna się niewinnie.
1: Do pierwszego drinka. Spa Weekend jest już w kinach.
0: To był dzień na 101,4 FM.

prosiłem, że mnie wciąż unikasz.

0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, to jest kolejna audycja cyklu Kultura na Fali. Dziś moimi Państwa gościem jest Dominik Płaza, dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Wczoraj odbył się festyn archeologiczny w ramach 20-lecia Parku Kulturowego w Wietrzychowicach. Na początek pomówmy o grobowcach, które się tam znajdują. Opowiedzmy o ich historii, skąd one się tam wzięły i czy wiemy, kto w nich spoczywał.
2: Jako Muzeum Archeologiczne, jako środowisko archeologiczne już 90 lat zajmujemy się grobowcami. W tym roku jest 90. rocznica rozpoczęcia badań. No i niestety niewiele wiemy tak naprawdę wciąż, ale dzięki badaniom coraz więcej różnych informacji uzyskujemy na ten temat, więc grobowce są przede wszystkim grobami, pod którymi pochowane są, tak uważamy, wyjątkowe osoby. Najczęściej mężczyźni, ale nie tylko, bo są również w grobowcach pochowane dzieci. Te nasze badania zmieniają pewne utarte poglądy z dawnych lat, poglądy archeologiczne, ale z całą pewnością musiały być to osoby wyjątkowe, które są pochowane. Do tego jeszcze w niektórych grobach znajdujemy fantastyczne zabytki, zupełnie niespodziewane, jak w grobowcu w Gaju, miedzianą siekierkę czy sztylet, więc to powoduje, że to były osoby znaczące. Tych grobowców na Kujawach przed laty musiały być setki, bo osad mamy bardzo dużo i one były takim fajnym, bardzo znanym również w średniowieczu, nowożytności, obiektem krajobrazu. Wspominali o tym w przeszłości etnografowie, archeolodzy od wielu, wielu lat badali grobowce. No a teraz my jako Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi dokładamy kolejną cegiełkę do tego. Wykonywane są nowe analizy. Stwierdzamy, że ta społeczność żyła tutaj, że oni nie przyszli znikąd. Był taki pogląd kiedyś, że budowniczowie piramid kujawskich, jak niekiedy tak bardziej oczywiście medialnie się o tym mówi, ale tych grobowców megalitycznych przyszli gdzieś z nadatlantyku, z Francji. To nieprawda. Oni żyli tutaj od lat. To jest lokalna społeczność, która kontynuowała się z wcześniejszych, które tutaj funkcjonowały. I na pewno są to super zabytki. A Wietrzychowice mają tą wartość, że grobowiec numer 3 ma obstawę zachowaną w oryginale, stojącą od 5000 lat. Tam został też odkryty najciekawsze pochówki z najlepiej zachowanymi kośćmi. Z tego są najlepsze wyniki i analiz. Więc potencjał jest wielki. Mamy nadzieję, że tak jak tutaj usłyszeliśmy od pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, będzie się ten obiekt rozwijał.
1: Życie sprzed kilku tysięcy lat kojarzy nam się z pracami rolniczymi, hodowlą, generalnie pracą od rana do wieczora, kiedy znajdowali czas, żeby tworzyć tak duże obiekty jak te grobowce.
2: No właśnie i tu jest chyba być może pewna analogia do Egiptu, w którym budowano piramidy i ta trochę oczywiście przez nas nie bardzo lubiana nazwa kujawskie piramidy, ale z naszych badań wychodzi, że społeczność kultury pucharów lejkowatych, my takich nazywamy, tych budowniczych grobowców, bardzo mocno wzrosła w tym czasie i było, czy może przesada ze słowem przeludnienie, ale te zasoby ludzkie były naprawdę duże i kto wie, czy w tej naszej niewielkiej, środkowoeuropejskiej skali mamy ten sam obraz, co gdzieś znany z Egiptu, gdzie zganiano tych ludzi do tego, żeby te grobowce stawiali z jednej strony dla tych lokalnych przywódców, czy być może jakichś osób, które znały się na medycynie, na jakichś zabiegach szamańskich, trochę tak to nazwijmy, no i byli w stanie tą wielką grupę ludzi okiełznać, jakoś nad nimi zapanować i tu jest może ta przyczyna, bo rzeczywiście patrząc po wynikach tych badań tutaj z okolicy Zbicy Kujawskiej, to tych osad było naprawdę kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt, każdej po kilkanaście osób, to naraz musiało mieszkać naprawdę tutaj sporo ludzi na południowych Kujawach, patrząc po tym, jakie mają zabytki z Gór Świętokrzyskich, z nad Bałtyku pewne rzeczy tutaj docierały, więc te relacje między dzisiejszymi obszarami Danii, Niemiec, być może i Ukrainy dzisiejszej, były, więc to była taka już, no może duża przesada ze słowem cywilizacja, ale niewiele im już brakowało do tego. No i tą emanacją są te wielkie grobowce, które po nich pozostały, no a najlepiej zachowane są w Polsce, w Wietrzychowicach i w Sarnowie, więc trzeba się tylko cieszyć, że Kujawy znów są na ustach całej Europy jako najlepiej reprezentowane zabytki, bo kiedyś już parę dobrych lat temu stały się bardzo znane z powodu najstarszego sera odkrytego w Brześciu Kujawskim, który został opublikowany w czasopiśmie Nature, no a teraz będą naprawdę rewolucyjne wyniki z badań archeologicznych w Wietrzychowicach, które Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi wspólnie z Fundacją Badań przeprowadziło.
1: Z czego mógł wynikać ten wyż, nazwijmy tak współcześnie demograficzny, ta nagła eksplozja ludnościowa, o której pan wspomniał?
2: To jest oczywiście bardzo trudne do powiedzenia i to będą takie zupełne hipotezy teraz, ale no, kultura pucharów lejkowatych słynie z pewnych takich wynalazków, tak? Oni z całą pewnością opanowali koło, transport kołowy. Mieli znacznie bardziej zaawansowane rolnictwo. Prawdopodobnie w tym czasie też klimat był najbardziej sprzyjający w okresie atlantyckim. W związku z tym, no wszystko się to złożyło do tego, że ta społeczność była w stanie wzrosnąć po prostu liczbowo. Zasoby ludzkie były naprawdę, naprawdę duże i to być może pewne te zbiegi okoliczności, które akurat w tym czasie, te koło tam 5000 lat temu się złożyły, spowodowały, że było ich na tyle dużo, że ten obraz właśnie grobowców do dzisiaj pozostał po tej społeczności.
1: Na koniec chciałabym się zapytać o same badania. Czy są to badania odkrywkowe, czy w jakiś sposób teraz robione przy pomocy nowoczesnej technologii, tak aby nie naruszać tych grobowców. Jak to wygląda?
2: Znaczy, obecnie w całej archeologii jest taka tendencja, żeby ograniczać kopanie, bo najlepiej tym zabytkom, tym strukturom, tym warstwom jest w ziemi. Pomimo tego, że oczywiście rolnictwo dzisiaj jest bardzo inwazyjne, dużo nawozów, więc pewne rzeczy się tam niszczą, ale mamy magazyny pełne zabytków. Jak wiemy, badania w Wietrzychowicach rozpoczęły się 90 lat temu, więc przez ten czas naprawdę zgromadziliśmy olbrzymą liczbę zabytków, więc nie ma wielkiego sensu pozyskiwaniu kolejnych, ale jeżeli jest zagrożenie przez wycinkę leśną czy przez prace polowe, to wtedy takie prace ziemne też prowadzimy. Ale przede wszystkim używamy archeologii lotniczej, bo latając dronem, robiąc zdjęcia w odpowiednich momentach i mając fachowców, a tacy są tutaj u nas, pan Rafał Brzejszczak jest wybitnym fotografem lotniczym, jesteśmy w stanie z powietrza lokalizować obiekty, ale nie po to, żeby je badać natychmiast, tylko bardziej, żeby je chronić, żeby zastanowić się, czy może nie wejść we współpracę z rolnikiem, żeby nie orał tak głęboko. Po drugie, robimy badania nieinwazyjne, georadarowe, elektrooporowe i one też nam dają obraz tego, co w ziemi się znajduje. Prowadzimy badania powierzchniowe, tu bardzo ja już odchodziłem na Kujawach w 2009 roku, no więc będzie za moment 20-lecie badań powierzchniowych, które na Kujawach w różnych konfiguracjach z różnymi osobami realizujemy i zbieramy zabytki z pól, wiedząc wtedy, gdzie poszczególne osady się znajdują. Ale niewątpliwie najprzyjemniejszym etapem jest wbicie łopaty, wykopanie skarbów, a potem możliwość zrobienia analiz rzeczywiście takich, które potem nam mówią, że miedziany sztylet z Gaju, ta miedź i miejsce wytworzenia to prawdopodobnie rejon Morza Czarnego na przykład, tak?
1: Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Sylwia Szarecka, moim gościem był dzisiaj pan Dominik Płaza, dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, a to była kolejna audycja programu Kultura na Fali. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
0: Rozmowa dnia na 101,4 FM.
3: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.